0: tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: O 7 oddziałów klas pierwszych mniej od września będzie w szkołach podstawowych publicznych w Kaliszu. Niespodzianki nie ma, bo od kilku lat niż demograficzny wyraźnie był widoczny w przedszkolach, a teraz wkracza do podstawówek.
2: Czyli są placówki, w których zazwyczaj otwieraliśmy dwa oddziały w roczniku, a w tym roku otworzymy jeden oddział i też takie, którym otwieraliśmy trzy, a otworzymy dwa. Sumując, prognozujemy otwarcie 35 oddziałów klas pierwszych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Tutaj nie ma jeszcze szkół podstawowych specjalnych, bo też jeszcze dzieci donoszą orzeczenia i tylko te, dla których miasto Kalisz jest organem prowadzącym. W tym roku, który się właściwie kończy, mieliśmy 42 klasy pierwsze, więc tutaj już widzimy, że 7 klas na tym otwarciu będzie mniej.
1: Powiedziała Radiu Centrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Ogólnie w szkołach podstawowych publicznych w klasach pierwszych naukę we wrześniu zacznie około 800 dzieci i około 100 w placówkach specjalnych oraz niepublicznych, więc łącznie będzie około 900 pierwszoklasistów.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: Trzy szkoły w gminie Lisków. Szkoła podstawowa imienia Józefa Wybickiego w Liskowie, szkoła podstawowa w Ciepielewie oraz szkoła podstawowa w Strzałkowie otrzymały nowy sprzęt elektroniczny do zdalnego i hybrydowego nauczania. To w sumie 21 zestawów umożliwiających prowadzenie lekcji z nowych technologii. To tablety graficzne, słuchawki z mikrofonem, mikrofony ze stacją do zbierania dźwięków z sali, kamery, statywy oraz rozdzielacze. Narzędzia będą wykorzystywane przez naszych uczniów w codziennej edukacji cyfrowej, informuje Urząd Gminy w Liskowie. To druga z trzech dostaw sprzętu komputerowego, na które samorząd pozyskał fundusze z Krajowego Planu Odbudowy. Na program wyposażania placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt elektroniczny Polska otrzymała z Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości blisko 100 miliona złotych.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Odwiedzili 4 OSP, żeby dowiedzieć się, jak wygląda współpraca samorządu z tymi formacjami. W ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego powiat kaliski odwiedzili samorządowcy i strażacy z powiatu wałbrzyskiego. I zaskoczeni byli nie tylko liczbą jednostek, których w powiecie kaliskim jest 130, a w powiecie na Dolnym Śląsku 17, ale przede wszystkim finansowym wsparciem samorządu dla tych formacji.
3: U nas jest to całkowicie naturalne, a z tego, co opowiadali nam nasi przyjaciele z Wałbrzycha, u nich absolutnie nie. O wszystko muszą się bardzo, bardzo mocno starać. No u nas dofinansowania są w zasadzie regularne. U nich tak to wcale nie wygląda. Jest problem nawet z utrzymaniem samochodów, z płaceniem na bieżące to utrzymanie. Więc byli zachwyceni tym, jak wspaniale samorząd współpracuje z OSP. Tutaj na dobrą sprawę przyjechali czerpać pełnymi garściami z naszego doświadczenia z powiatu kaliskiego. No myślę, że bardzo mocno wyróżniającego się pod tym kątem.
1: Powiedział Radiu Centrum Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W ubiegłym roku powiat kaliski przeznaczył łącznie 176 tysięcy dla wszystkich gmin na wsparcie formacji ochotniczych. Zaskoczeniem dla przedstawicieli samorządu i druhów z powiatu wałbrzyskiego były także praktycznie nieistniejące u nich orkiestry dęte działające przy jednostkach OSP w powiecie kaliski. Tych jest obecnie 15.
0: Radio Centrum.
1: Nie tylko mieszkańcy miasta, ale całej południowej Wielkopolski, a nawet z Dolnego Śląska, Małopolski czy Pomorza przyjeżdżają ludzie na spotkania autorskie organizowane w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. W ramach projektu Stacja Biblioteka Tarcze Mamy w Słowach placówkę odwiedzają nie tylko pisarze, ale także artyści, dziennikarze, specjaliści różnych dziedzin, społecznicy czy żołnierze. I nie są to przypadkowi goście.
4: Diagnozujemy naszą społeczność i to diagnozujemy na różne sposoby. Działamy nie tylko ankietowo, ale przygotowujemy raz na jakiś czas w holu naszej biblioteki tablicę marzeń, gdzie pytamy wprost, kogo chcecie spotkać w bibliotece. Prowadziliśmy diagnozę nawet na pleszewskim targowisku, gdzie pytaliśmy ludzi, dlaczego jesteście na targowisku, a nie w bibliotece i co musiałoby się stać, żebyście do tej biblioteki trafili. To jest taki główny atut naszej działalności, że my nie wybieramy autorów, którzy są naszymi ulubionymi autorami, ale wybieramy osoby, które chcieliby spotkać. Dzięki temu rzeczywiście na frekwencję nie zdarza nam się narzekać.
1: Powiedziała Radiu Centrum Zuzanna Musiela-Grybak, dyrektorka Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Stacja Biblioteka Tarcza Mamy w Słowach to projekt, który będzie realizowany do późnej jesieni. Zdarza się, że spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Gmina i miasto Dolanów jeszcze w czerwcu ogłosi przetarg na budowę kilkuset instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii na posesjach mieszkańców. Projekt realizowany jest dzięki około 30 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy w ramach współpracy z gminami Przygodzice i Sulmierzyce w klastrze energetycznym. Łącznie na tym obszarze powstanie około 1,5 tysiąca instalacji.
5: Jak przekazał samorząd, zakończono już spotkanie informacyjne z mieszkańcami, a umowy są na finiszu. Teraz kluczowy będzie wybór wykonawcy i rozstrzygnięcie przetargu, które planowane są na sierpień. Burmistrz Odlanowa Marcin Szorski podkreśla, że montaż rozpocznie się po wyłonieniu firmy i obejmie wyłącznie gospodarstwa domowe w taryfie G. Mieszkańcy biorący udział w projekcie będą musieli wcześniej przygotować swoje posesje. Chodzi m.in. o instalację internetową, modernizację instalacji elektrycznej czy zwiększenie mocy przyłączeniowej. Koszty tych prac wyniosą od około 5 do 11 tysięcy złotych. Dofinansowanie pokrywa 90% kosztów inwestycji. Zakończenie montażu planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku, a rozliczenie projektu na drugi kwartał tego samego roku. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Trwa weryfikacja procedur bezpieczeństwa w starostwie powiatowym w Kaliszu. To pokłosie znalezienia pod koniec marca w gabinecie wicestarosty Pawła Kalety urządzenia mogącego służyć do podsłuchiwania rozmów prowadzonych w tym pomieszczeniu. Tuż po ujawnieniu aparatury powołano komisję złożoną z pracowników urzędu mających odpowiednie kompetencje w zakresie zabezpieczenia budynku oraz kontroli. To nadal trwa, ale w ciągu 3 miesięcy udało się wykryć usterki wpływające na bezpieczeństwo oraz zmodyfikować niektóre postępowania.
6: Zmieniają się systemy monitoringu, te numeryczne. Mieliśmy taką sytuację, że jedna z kamer, która była zakupiona i działała w systemie numerycznym i obsługiwanym przez inny program, po wprowadzeniu kolejnego oprogramowania przestała działać i rejestrować. Została wymieniona natychmiast. Nastąpiła na przykład zmiana systemu rejestrowania, wydawania kluczy. Sprawdzamy w tej chwili instrukcję bezpieczeństwa. To jest to pozytywne działanie, które w tej chwili realizujemy w związku z tym złym zdarzeniem, które miało miejsce w gabinecie wicestarosty.
1: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. W planach jest zmiana w zakresie obsługi mieszkańców, tak by zwiększyć bezpieczeństwo urzędników, ale też interesantów. Nadal nie wiadomo, kto podłożył urządzenie. Wicestarosta wystąpił do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, która bada sprawę o informację, na jakim etapie jest postępowanie.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
1: Kilkadziesiąt bajecznie kolorowych stoisk, a na nich mnóstwo smakołyków przygotowanych według tradycyjnych receptur, często przekazywanych z pokolenia na pokolenie, a wszystko okraszone odrobiną humoru i rozrywki. Tak wyglądał piąty piknik kół gospodyń wiejskich gminy Ostrów Wielkopolski, który odbył się w Lewkowie w powiecie ostrowskim.
7: Na dziedzińcu pałacu w Lewkowie stanęło kilkadziesiąt namiotów. Panie z gminy Ostrów Wielkopolski włożyły wiele serca i talentu w pomysłowe przygotowanie stoisk na piąty piknik kół gospodyń wiejskich. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem Z pola na stół i kierowała uwagę uczestników w kierunku wykorzystania podstawowych, prostych produktów. Koła rywalizowały w wypieku chleba, przygotowaniu zupy warzywnej, malowaniu obrazów w plenerze oraz obieraniu ziemniaków na wagę. Ocenie podlegała także ogólna prezentacja. Stoiska. Najwyżej została oceniona ekspozycja KGW Słaborowice.
8: Jesteśmy z KGW Słaborowice. Przygotowałyśmy dzisiaj chłodnik z warzyw z naszego ogródka, czyli buraczki, botwinka, czotkiewki, ogórki i zalane maślanką. Do tego koleżanka upiekła chleb na bazie mąki żytniej i pszennej. Do tego mamy prawdziwy wiejski serek robiony przez naszą koleżankę i masełko tłuczone z prawdziwą miłością, jak to kiedyś nasze babcie tłukły.
7: Panie z innych miejscowości także wykazały się dużą inwencją i szacunkiem do kulinarnej tradycji.
9: Tak jak było Radziwiłł. Przygotowaliśmy zupkę jarzynową oraz chlebek tradycyjny oraz chlebek czosnkowy z ogórkami w płatkach chili.
10: KGW Czekanów. Przygotowałyśmy zupę warzywną, taka śmieciówka zwana. Wszystko, co było w ogródku, to zostało użyte do tej zupy. Mamy chleb z mąk mieszanych na zakwasie. Od wieków babcie nasze, mamy piekły chleb na zakwasie i my też tą tradycję dalej podtrzymujemy.
7: Produkty na każdym ze stoisk były oceniane przez fachowe jury. Wydarzenie uświetnił koncert Big Bandu powiatu ostrowskiego. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Tak minął tydzień. Wtorek.
5: 59-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego usłyszał zarzuty związane z fałszowaniem dat ważności produktów spożywczych i przestępstwami skarbowymi. Jak ustalili śledczy, mężczyzna kupował na internetowych giełdach żywność z kończącym się terminem przydatności do spożycia, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych oznaczeń i nanoszenie nowych, fikcyjnych dat oraz numerów partii. Towary trafiały później do sprzedaży na giełdach i bazarach w Kaliszu oraz okolicznych miejscowościach.
11: W ramach przeszukań zleconych przez prokuratora zabezpieczono kilkanaście ton artykułów spożywczych, m.in. napoje, ciastka, zupy instant, a także dwie maszyny do druku etykiet, dat przydatności do spożycia i właśnie tych numerów partii. Te czyny, które objęte są treścią zarzutu, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3 i celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych, a także orzekł środek w postaci zakazu prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą i przechowywaniem produktów pożywczych.
5: Powiedział Radiu Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzany odpowie również za przechowywanie płynu do papierosów elektronicznych, od którego nie odprowadzono akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 34 tysiące złotych. Śledztwo jest na wstępnym etapie, a jego ostateczna ocena będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich opinii biegłych.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
5: Już 5 zgłoszeń o osobach zażywających kąpieli w miejskich fontannach przyjęli kaliscy municypalni. Strażnicy przypominają, że wchodzenie do fontanny jest zabronione.
12: Za kąpiel w fontannie można dostać mandat w kwocie nawet do 500 zł, ale trzeba mieć również na uwadze kwestie zdrowotne, takie jak choroby skóry, choroby przewodu pokarmowego, zwłaszcza u dzieci, a więc kto będzie wchodził do takich zbiorników, musi liczyć się z takimi sytuacjami. Do tego mogą dojść również inne niepożądane urazy, na przykład gdy poślizgniemy się na mokrej nawierzchni i dojdzie do jakiegoś wypadku.
5: Powiedziała Radiu Centrum inspektor Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni proszą również, by z głową odpoczywać w miejscach takich jak ulica Niecała, gdzie najczęściej dochodzi właśnie do tego typu zdarzeń. Fontanna noce i dnie przy wejściu do Kaliskiego Parku objęta jest stałym dozorem patroli pieszych, Straży Miejskiej, jak i również obserwatorów monitoringu miejskiego.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Jedni rozpoczynają wakacje, a drudzy zakasują rękawy do pracy. W przedszkolu numer 17 przy ulicy 3 Maja w Ostrowie Wielkopolskim, chwilę po zakończeniu roku szkolnego, rozpocznie się kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
13: To taka inwestycja dawno wyczekiwana i o którą zabiegała pani dyrektor tego przedszkola. Może niewidoczna i niespektakularna, ale to są przede wszystkim prace w instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, także w pewnym zakresie remont zaplecza kuchennego. Także to wszystko, co po wakacjach będzie stanowiło jakości i bezpieczeństwie też funkcjonowania tej placówki, na czym nam bardzo zależy.
5: Powiedział Radiu Centrum Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wyremontowane będą także łazienki, a kuchnia wraz z zapleczem zyska nowoczesne wyposażenie ze stali nierdzewnej. Robotnicy odświeżą też ściany i sufit, wymienią wykładzinę, zamontują nowe drzwi oraz osłony na grzejniki. Wykonawca musi zdążyć z zakończeniem prac przed początkiem nowego roku szkolnego.
0: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
5: Zakończył się projekt pod nazwą Ruszaj się człowieku trzeciego wieku. Celem było zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej seniorów z powiatu krotoszyńskiego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
14: Projekt realizowany był od stycznia. Uczestniczyło w nim łącznie 90 osób w wieku emerytalnym. Seniorzy mogli skorzystać z różnorodnych form aktywności, takich jak gimnastyka mózgu, zajęcia pilatesu oraz senioralna liga kręglarska. Łącznie zrealizowano 99 godzin zajęć ruchowych i rozwijających sprawność umysłową seniorów z terenu powiatu krotoszyńskiego. Dodatkowo w ramach programu odbyła się prelekcja prozdrowotna Zdrowie na talerzu, podczas której uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, komponowania zbilansowanych posiłków oraz znaczenia właściwej diety dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji w wieku senioralnym. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz wolontariuszy, którzy społecznie wspierali organizację i promocję wszystkich działań. Ważne było również wsparcie finansowe z budżetu powiatu krotoszyńskiego. Jak przekonują organizatorzy, realizacja projektu przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej i umysłowej uczestników, integracji środowiska seniorów oraz zwiększenia dostępu do wartościowych zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych. Była również okazją do rozwijania pasji, nawiązywania nowych znajomości i aktywnego spędzania wolnego czasu. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
5: Do 20 lipca można nadsyłać wiersze na 14 ogólnopolski konkurs poetycki imienia Stanisława Czernika, który organizuje Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Radość Czytania we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Ostrzeszów imienia Stanisława Czernika. Prace będą oceniane w trzech kategoriach: osób do 15 roku życia, uczestników w wieku od 16 do 20 lat oraz tych powyżej 20 roku życia. W każdej kategorii przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca. Dodatkowo przewidziano nagrodę za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 września, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.
0: Słuchasz, więc wiesz.
5: Policjanci z Ostrowa patrolują na dwóch kółkach. Od początku czerwca stróże prawa z Wydziału Prewencji jeżdżą po mieście na rowerach. Jak przyznają funkcjonariusze, tego rodzaju patrole są skuteczniejsze.
15: Potrzeba służby pokazała, że jednak te patrole rowerowe są sprawniejsze, szybsze i w sposób lepszy możemy dotrzeć w niektóre miejsca, zwłaszcza tutaj w rejonie ośrodka Piaski Szczygliczka, czy w rejonie na przykład Koziego Borku, tak zwanego, na Alejach Solidarności, więc tutaj te rowery sprawdzają się dużo lepiej niż radiowóz czy patrol pieszy.
5: Powiedział Konrad Tokarski z komendy w Ostrowie. Mundurowi patrolują wspomniane miejsca głównie w weekendy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
5: Pleszewski Klub Krwiodawców po raz kolejny udowodnił, że należy do ścisłej czołówki społeczników i wolontariuszy w Polsce. Podczas 106 akcji poboru krwi klub przekroczył symboliczną granicę 7 tysięcy litrów oddanej krwi. Z tej okazji specjalny certyfikat otrzymał krwiodawca, którego donacja pozwoliła osiągnąć ten imponujący wynik.
16: Szczególnie cieszy fakt, że aż 17 osób oddawało krew po raz pierwszy. Wśród 136 uczestników akcji był krwiodawca, który przyjechał do Pleszewa aż z Kępna, najpierw pociągiem, a następnie z Kowalewa rowerem. O wyjątkową atmosferę zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lenartowicach, które przygotowały dla uczestników akcji prawdziwą ucztę. Na stołach pojawiły się m.in. zupa chłodnik, zupa garnek chłopa, kaszanka i domowe placki. Sukcesy pleszewskich krwiodawców zostały dostrzeżone również na szczeblu ogólnopolskim. Klub znalazł się w gronie zaledwie 21 organizacji wyróżnionych przez Narodowe Centrum Krwi za działalność na rzecz krwiodawstwa. Dyplom podczas uroczystości w Pałacu Kultury i Nauki odebrał prezes Janusz Kasprzak z rąk wiceministra zdrowia. To nie jedyny powód do dumy. W akcji Gorączka Złota przedszkolaki i uczniowie pleszewskich szkół zebrali aż 816 kg monet, co zapewniło im miejsce w gronie nagrodzonych. Pleszewski Klub Krwiodawców od 20 lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek miasta, skutecznie promując ideę dzielenia się życiem i pomagania innym. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
14: Zdaniem Kaliskiej Koalicji Obywatelskiej istnieją bezdyskusyjne przesłanki do wygaśnięcia mandatu radnej Karoliny Skrzypczyńskiej. W czasie konferencji prasowej Dariusz Grodziński, radny Koalicji Obywatelskiej, podkreślał, że został ujawniony rażący konflikt prawny, który wymaga interwencji.
17: Procedowany jest też u wojewody wielkopolskiego nasz wniosek o wygaszenie mandatu radnej Karolinie Skrzypczyńskiej, ponieważ łączy mandat z pracą w dotowane przez miasto Kalisz kaliskich liniach autobusowych. Ta praca ma charakter menadżerski. Zmieniono tylko nagłówek tej umowy, ale uposażenie, zakres kompetencji i tak dalej wskazują na pozorowane działania i tylko zmianę tytułu z kontrakt menadżerski na umowę zlecenia.
14: Podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Dariusz Grodziński. Jak dodaje, to nie jedyne nieprawidłowości związane z radną Skrzypczyńską. Jej partner Michał Gajda na umowach stałych podpisanych m.in. z KLA czy MZBM-em zarabia rocznie prawie 250 tysięcy złotych. Co istotne, według Dariusza Grodzińskiego sytuacja ta stoi w sprzeczności z prawem.
17: Michał Gajda jako zaufany człowiek prezydenta jest oddelegowany do dwóch rad nadzorczych. Jest to Rada Nadzorcza Oświetlenia Drogowego i Ulicznego. Jest to Rada Nadzorcza Ciepła Kaliskiego. Jest to w bardzo wyraźnej kolizji z artykułem 24f ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie skracając brzmi w ten sposób, że osoby pozostające we wspólnym pożyciu z radnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek z udziałem samorządu, w której ten partner życiowy pełni funkcję.
14: dodaje Dariusz Grodziński, który przypomina, iż treść tej ustawy zmieniono za rządów Zjednoczonej Prawicy. We wtorkowe przedpołudnie kaliscy radni Koalicji Obywatelskiej przesłali w tej sprawie interpelację do prezydenta Kinastowskiego, a także poinformowali mailowo prezesów wyżej wymienionych spółek o swoich wątpliwościach. Radny Grodziński nie chce przesądzać, czy utrata mandatu radnej Skrzypczyńskiej jest pewna, jednakże jego zdaniem naruszenie prawa jest bezdyskusyjne, a wspomniany prawnik Michał Gajda jest także bohaterem publikacji Radia Centrum na temat kontrowersyjnego ekonomicznie współfinansowania przez miasto Kalisz jednego z kanałów internetowych na YouTube.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
14: Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego po zakończeniu debaty nad raportem o stanie jednostki samorządu terytorialnego nie udzieliła wotum zaufania prezydent miasta Beacie Klimek. Za uchwałą tej treści było 11 radnych, przeciw głosowało 12. Co dalej w takiej sytuacji? Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, nie podjęcie uchwały o udzieleniu włodarzowi miasta wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu mu wotum. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania włodarza. Przed nami jeszcze głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydent Klimek. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium będzie równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent Klimek. Co ważne, Rada Ostrowa Wielkopolskiego może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania prezydenta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
14: Przyłączone do sieci nowe odnawialne źródła energii oraz magazyny energii, a także znaczny wzrost niezawodności zasilania dla ponad 50 tysięcy odbiorców. To efekty najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat w naszej części Wielkopolski, przeprowadzonych przez spółkę Energooperator. Ich realizacja wsparta została blisko 75 milionami złotych z dotacyjnej części KPO. W poniedziałek Energooperator oficjalnie zakończyła budowę nowego głównego punktu zasilania Ostrów Wschód oraz modernizację 60-kilometrowego odcinka linii wysokiego napięcia relacji Ostrów Wschód, Ociąż Pleszew, Dobrzyca, Jarocin Południe.
18: To jest strategiczna inwestycja przede wszystkim, bo to jest główny punkt zasilania energię elektryczną, bardzo nowoczesny, duży, zapewniający nie tylko Ostrowowi, ale także regionowi bezpieczeństwo w zakresie dostawy prądu. Duża inwestycja, bo to kosztowało 133 miliony złotych, ale także inwestycja, która pokazuje, jak można dobrze w dzisiejszych czasach wydać pieniądze europejskie z KPO. To jest ważne.

0: Dano budowaną kilka lat siedzibę Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie. Jak powiedziała Radiu Centrum Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, dyrektorka Gołuchowskiego Centrum Kultury Zamek, to miejsce będzie bardzo ważne dla społeczności Gołuchowa.
1: Przez 14 lat, czyli od momentu, kiedy Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek zostało utworzone, od 2012 roku, cały czas funkcjonowaliśmy bez infrastruktury w postaci Domu Kultury. To miejsce to jest właściwie spełnienie naszych marzeń. Kilka lat trwała budowa, a jeszcze więcej trwały rozmowy, analizy i koncepcje dotyczące najlepszego rozwiązania dla gołuchowskiej kultury. No i oto dzisiaj zmaterializowało się wszystko. Chcemy, żeby to miejsce stało się takim kulturalnym sercem Gołuchowa.
0: A centrum będzie otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Będą się tu odbywać zarówno cykliczne warsztaty, jak i wielkie koncerty. Koszt budowy Gminnego Centrum Kultury i remizy OSP w Gołuchowie wyniósł przeszło 13 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Nowoskalmierzyccy radni jednogłośnie postanowili podczas sesji Rady Gminy o nadaniu miejsko-gminnemu stadionowi w Nowych Skalmierzycach patrona. W ten sposób społeczność Nowych Skalmierzyc chce uhonorować pamięć o Jerzym Sowińskim.
3: Jerzy Sowiński to postać wielce zasłużona dla społeczności Nowych Skalmierzyc, zwłaszcza dla rozwoju sportu w naszej gminie, przede wszystkim piłki nożnej. Nadanie stadionowi miejsko-gminnemu w Nowych Skalmierzycach jego imienia to jest uhonorowanie całego jego życia i dokonań na rzecz sportu.
0: Powiedział Radiu Centrum Dariusz Smułka, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Nowe Skalmierzyce. Jerzy Sowiński to niekwestionowana legenda nowoskalmierzyckiej Pogoni. Były piłkarz, trener, wychował kilka pokoleń piłkarzy w Pogoni Nowe Skalmierzyce. Za swoją społeczną pracę na rzecz sportu wyróżniono go m.in. srebrną i złotą honorową odznaką PZPN i złotym medalem 80-lecia PZPN. Przy okazji jubileuszu stulecia Pogoni Nowe Skalmierzyce Jerzy Sowiński odebrał nadaną przez ministra sportu i turystyki brązową odznakę za zasługi dla sportu.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Na przystanku w Podostrowskim Lewkowie wykonano kolejny mural z podobizną byłych właścicieli lewkowskiego majątku. Podobiznę Zofii Lipskiej osłoniła jej prawnuczka Agata Jankowska z domu Lipska.
4: Projekt był możliwy dzięki dobrej współpracy Muzeum w Lewkowie z gminą Ostrów Wielkopolski, która wyremontowała wiaty i przystanki, podnosząc ich jakość. Wybór Zofii Lipskiej, organiczniczki z Lewkowa, nie był oczywiście przypadkowy.
5: Zofia to jest osoba, która naprawdę zasługuje na to, żeby być pamiętaną jako człowiek przede wszystkim, nie tylko jako gospodyni Lewkowa, jako mama, jako żona, jako gospodyni, jako osoba, która uczyła innych, dbała o kulturę, zakładała ochronkę, zakładała sklep, prowadziła coś, co można by nazwać szkołą, czyli uczyła kobiety gospodarstwa i one stąd wychodziły z zawodem. Myślę, że jest to osoba, którą naprawdę warto pamiętać i może być przykładem.
4: Mówiła podczas otwarcia muralu prawnuczka Zofii Lipskiej, Agata Jankowiak, córka Wojciecha. Wkrótce w podobny sposób zostaną zagospodarowane kolejne przystanki w rejonie Lewkowa, powiedziała Radiu Centrum dyrektor muzeum Sylwia Nowicka.
6: Do tej pory powstały dwa murale na dwóch przystankach w Czekanowie. Jest Wojciech Lipski, założyciel pierwszego liceum w Ostrowie, teraz Zofia Lipska, a po Zofii kolejne trzy przystanki w Franklinowie. Do końca września powstaną na trzech przystankach postaci Zofii, Wojciecha i zupełnie nowy, przedstawiający portyk Pałacu w Lewkowie z napisem sobie, swoim przyjaciołom potomności. I projektujemy już kolejny mural, który będzie poświęcony Józefowi Lipskiemu, dyplomacie z Lewkowa.
4: Mural na przystanku w Lewkowie to kolejny ślad muzeum na szlaku pracy organicznej, który koordynuje Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze, a dofinansowanie pochodzi z samorządu województwa wielkopolskiego. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Władze gminy Koźminek przymierzają się do kolejnej modernizacji miejscowego targowiska. W tym roku planowane jest kolejne utwardzenie tego terenu.
7: Nasze targowisko to jest targowisko wieloletnimi tradycjami. Ponad 600 lat targowania. Bardzo dużo osób przyjeżdża i handluje, ale też kupuje. To są osoby nie tylko tutaj nasze lokalne, tylko ponadlokalne z naszego województwa, ale nie tylko, bo z województwa i łódzkiego i naprawdę bardzo dużo mamy tutaj osób sprzedających i kupujących, dlatego stawiamy też i w każdym roku cyklicznie staramy się modernizować to targowisko.
0: Powiedziała Radiu Centrum Monika Nowak, burmistrz gminy i miasta Koźminek. Na modernizację targowiska miejscowe władze pozyskują uzyskują również dofinansowania zewnętrzne. Tak było m.in. w zeszłym roku, gdy gmina otrzymała na ten cel 70 tysięcy złotych w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
2: Słuchasz, więc wiesz.
0: Strażacy z Pleszewa po raz kolejny potwierdzili, że należą do krajowej czołówki ratowników. Podczas ogólnopolskich zawodów kwalifikowanej pierwszej pomocy w Barczewie sięgnęli po trzecie z rzędu zwycięstwa.

0: zwycięstwo, kompletując imponujący hat-trick i zdobywając na stałe przechodni puchar.
1: W rywalizacji uczestniczyły 22 zespoły z całej Polski, a zawodnicy musieli się zmierzyć z 18 wymagającymi konkurencjami. Pleszewską drużynę tworzyli Mateusz Grabarek, Jakub Matiasik, Bartosz Sawada i Marcin Woźniak. Scenariusze odwzorowywały prawdziwe akcje ratownicze, od wypadków drogowych i nagłych zatrzymań krążenia, poprzez działania w trudnym terenie, aż po ratownictwo wodne. Część zadań odbywała się nocą i wymagała nie tylko wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale też odporności na stres i szybkiego podejmowania decyzji. Pleszewscy strażacy uzyskali 86,35% możliwych do zdobycia punktów, wyprzedzając reprezentację Krotoszyna z wynikiem 80,54% oraz druhów z OSP Bestwina, którzy zdobyli 80,40%. Organizatorzy zapowiadają, że od 27 roku zawody w Barczewie będą rozgrywane już jako oficjalne Mistrzostwa Polski w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Lato i piękna pogoda. To mieszanka, która sprawia, że wiele osób będzie szukać kontaktu z naturą. Z pewnością ucieczki od gwaru można szukać na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie ponownie otwarto ogród kwiatowo-ziołowy.
3: Można podziwiać kwitnące rośliny, poznawać bogactwo gatunków ziół i kwiatów uprawianych w historycznym otoczeniu naszego parku. Ogród kwiatowo-ziołowy stanowi jedną z naszych atrakcji. Otwarty jest od 2 tygodni, a już ponad 30 tysięcy osób zobaczyło nasze skarby fauny i flory też zresztą, ponieważ oprócz roślin możemy zobaczyć też na przykład ciekawe ptaki czy inne zwierzęta różnego rodzaju, które się tam pojawiają.
0: Powiedziała Radiu Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Ogród kwiatowo-ziołowy to jedna z atrakcji parku Arboretum, łącząca walory edukacyjne, przyrodnicze i rekreacyjne. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7 do 20, a wstęp jest bezpłatny.
2: Tak minął tydzień. Czwartek.
4: Leonardo da Vinci kojarzy się przede wszystkim z Mona Lizą, którą można podziwiać w paryskim Luwrze. Tymczasem nowoczesny da Vinci zawitał do Kalisza. Chodzi o zaawansowany system robotyczny wspomagający operacje chirurgiczne.
5: W kaliskim szpitalu lekarze różnych specjalizacji testowali system da Vinci 11, uznawany za jedno z najnowocześniejszych narzędzi wykorzystywanych we współczesnej chirurgii. Urządzenie pozwala wykonywać zabiegi z precyzją dotąd nieosiągalną dla tradycyjnych metod operacyjnych. W szkoleniach uczestniczyli chirurdzy, ginekolodzy, laryngolodzy, lekarze rezydenci oraz studenci kierunków medycznych z kilku uczelni. Jak podkreśla organizator wydarzenia, dr Sławomir Kaczmarek, spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i oceny systemu przed podjęciem ewentualnej decyzji o jego zakupie. Testy sprzętu już się zakończyły. Teraz wybrane zespoły medyczne rozpoczną specjalistyczne szkolenia w ośrodkach referencyjnych, m.in. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Roboty chirurgiczne są rozwijane od około 3 dekad. Pierwsze konstrukcje powstały na potrzeby wojskowe, a dziś znajdują zastosowanie w najbardziej zaawansowanych zabiegach medycznych. Co istotne, Polska jest europejskim liderem pod względem wykorzystania robotów w onkologii chirurgii jelita grubego. Jak podkreślają specjaliści, posiadanie systemu robotycznego staje się dla szpitali nie tylko inwestycją w nowoczesne leczenie pacjentów, ale także ważnym argumentem w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanej kadry medycznej. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: 13 drużyn reprezentujących samorządy zrzeszone w aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz niezrzeszone Rady Seniorów rywalizowało w Lewkowie w ramach odbywającej się tam trzeciej Spartakiady Seniorów aglomeracji kalisko-ostrowskiej.
6: Spartakiada seniorów to oczywiście przede wszystkim zabawa, ale początek zmagań miał uroczysty charakter. Reprezentanci drużyn przeszli po tartanie stadionu lekkoatletycznego, a tabliczki z nazwami samorządów nieśli podopieczni publicznego przedszkola w Lewkowie. Wśród uczestników znaleźli się seniorzy z kilkunastu gmin aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz gościnnie z Lwówka Śląskiego i Chocza. Rywalizacja odbywała się w 4 dowcipnie przygotowanych konkurencjach. Był to wyścig z jajkiem, slalom z unihokejem, sztafeta Nordic Walking i slalom z piłką do kosza. Rafała Schuberta, przedstawiciela gminnego zrzeszenia LZS w Ostrowie Wielkopolskim, zapytaliśmy o aktywność fizyczną seniorów.
7: Myślę, że to tak samo jest jak u młodych. Są takie osoby, którym się nie chce, a są takie, które rzeczywiście się garną, co potwierdza udział w tej spartakiadzie z uśmiechem na twarzy, z wesołością, z zaangażowaniem, czasami z takim zadziorem jeszcze sportowym, co niektórzy. Spartakiada seniorów połączona jest z obchodami 80-lecia ludowych zespołów sportowych na ziemi ostrowskiej.
6: Ewa Milewska z aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przekonywała o dużym zainteresowaniu takimi wydarzeniami.
8: Myślę, że to wydarzenie już się na stałe wpisało w kalendarz wydarzeń aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wszelkie wydarzenia, imprezy z seniorami zawsze cieszą się bardzo dużą popularnością. Także na frekwencję, na zainteresowanie nie możemy nigdy narzekać.
6: Zwycięzcą aglomeracyjnej trzeciej Spartakiady Seniorów została drużyna z Pleszewa przed Choczem i gminą Ostrów Wielkopolski. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Słuchasz, więc wiesz.
4: Pisze z prośbą o weryfikację, z jakiego powodu miejski program nagradzania dzieci za wyniki w nauce jest dyskryminujący względem tych, które uczą się w placówkach niepublicznych. Miasto Kalisz ogłasza, że program jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół kaliskich, niezależnie od miejsca zamieszkania i dochodów w rodzinie. Jedynym kryterium jest średnia ocen, jednocześnie wyłącza z udziału w programie uczniów placówek niepublicznych, które działają na terenie miasta. Informuje słuchacz Radia Centrum Bolesław za pośrednictwem linii interwencyjnej, a mowa o karcie dobrego ucznia, która jest częścią programu stypendialnego Jana Pawła II, od lat wspierającego finansowo wszystkich zdolnych, ale pochodzących z rodzin o niskim dochodzie uczniów szkół publicznych, a od 2 lat także niepublicznych.
9: Program, który nazwaliśmy Kartą Dobrego Ucznia, jest wprowadzony w naszych publicznych placówkach. On jest wypracowany na bazie współpracy dla naszych szkół, dla których jesteśmy organem prowadzącym, z wykorzystaniem spółki Aquapark, proponując dzieciom taką formę nagrody. Dotyczy to dzieci, które uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale to kryterium dochodowe jest wyższe niż to, które kwalifikuje do stypendium Jana Pawła II. Być może zwrot, który też został ujęty, opisując Kartę Dobrego Ucznia, dotyczy stypendium Jana Pawła II. Może to wprowadziło słuchacza w błąd.
4: Powiedziała Radiocentrum Ewelina Dudek, naczelniczka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza. Karta Dobrego Ucznia umożliwia bezpłatne korzystanie z basenów oraz lodowiska, a za to dodatkowo płaci miasto Kalisz, które jest organem prowadzącym szkoły publiczne i w ten sposób docenia uczniów z wysoką średnią i wyższym dochodem rodziców, którzy wybrali naukę w miejskich szkołach. I jak dodała Ewelina Dudek, także szkoły niepubliczne mogą wprowadzić taki sam program, korzystając z pieniędzy swoich organów prowadzących.
2: Radiocentrum.
4: Nie milkną głosy sprzeciwu wobec planowanej likwidacji Instytutu Interdyscyplinarnych Badań Historycznych Uniwersytetu Kaliskiego. Do obrońców placówki dołączył historyk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu Maciej Błachowicz, który zaapelował o zachowanie jednostki zajmującej się badaniami nad historią Kalisza i regionu.
10: Byłoby bardzo niedobrze, gdyby ta placówka przestała istnieć. Badania nad historią Kalisza, to one jednak w jakiś sposób nas tutaj wszystkich integrują. Tak jak sobie obserwuję nawet właśnie na mediach społecznościowych, to ludzie lubią sobie klikać stare zdjęcia, czasami trochę poczytać o tej historii Kalisza, ale tego nie ma bez poważnych badań historycznych. Ci ludzie wykonują naprawdę kawał takiej potężnej roboty i ja jako popularyzator historii, nie jestem też historykiem, ale też między innymi zajmuję się taką popularyzacją historii, również korzystam z tego dorobku.
4: Powiedział Radiocentrum Maciej Błachowicz, jak zaznaczył, za każdym historycznym opracowaniem stoją lata żmudnej pracy w archiwach i analiza źródeł. W swoim apelu Błachowicz ostrzega również, że likwidacja Instytutu może przekreślić plany stworzenia nowej syntezy dziejów Kalisza oraz atlasu historii architektury miasta. Historyk podkreśla też znaczenie dorobku naukowego pracowników placówki i apeluje do Kaliszan o wyrażenie poparcia dla jej dalszego funkcjonowania. Zdaniem Macieja Błachowicza dziś waży się przyszłość badań nad historią Kalisza.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Sesje rad miast czy gmin są otwarte dla mieszkańców. Niestety nie zawsze mieszkańcy chcą skorzystać ze swojego prawa do uczestniczenia w ich obradach. Podobnie jest z sesjami Rady Gminy Nowe Skalmierzyce.
11: Na każdą sesję mogą przychodzić mieszkańcy, jednak sesja absolutoryjna jest tak wyjątkową sesją, kiedy to mieszkańcy mogą zabrać udział w debacie nad raportem o stanie gminy, nad raportem, który podsumowuje miniony rok. Podczas przedstawiania tego raportu pan burmistrz niejednokrotnie również mówi o planach, o pomysłach na rok następny, na kolejne nawet lata. Osobiście bardzo żałuję, że tych mieszkańców do tej pory jeszcze nie gościliśmy. Gorąco zachęcam, zapraszam was, kochani mieszkańcy, mam nadzieję, że to się zmieni. Zapraszam nie tylko na sesje absolutoryjne, ale na każdą zwykłą również.
4: A zapraszał słuchaczy Radia Centrum Maksymilian Sztandera, przewodniczący Rady Gminy Nowe Skalmierzyce. Sesję Rady Gminy można oglądać na żywo w sali sesyjnej na terenie Miejskiego Stadionu w Nowych Skalmierzycach. Sesje absolutoryjne odbywają się w poszczególnych sołectwach gminy. Wszystkie obrady są transmitowane na żywo w internecie.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
4: Archiwum Państwowe w Kaliszu ma nową dyrektorkę. Została nią dr Anna Bestian-Zając. Decyzję o powołaniu na to stanowisko historyczki podjął po przeprowadzeniu konkursu naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Zastąpi ona dr Grażynę Szlender, która w grudniu ubiegłego roku odeszła na emeryturę.
12: Anna Bestian-Zając jest absolwentką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała także stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Nowa dyrektorka jest związana z Kaliskim Archiwum od 2009 roku. Przez lata przeszła wszystkie szczeble zawodowego awansu, od archiwisty do kustosza, a następnie kierownika oddziału popularyzacji zasobu archiwalnego. Odpowiadała m.in. za organizację wystaw, lekcji archiwalnych oraz konferencji popularno-naukowych. Uczestniczyła również w działaniach realizowanych na rzecz całej sieci archiwów państwowych w Polsce. To autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych historii, archiwistyce i dziedzictwu regionu kaliskiego. Za swoją działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego dr Anna Bestian-Zając została uhonorowana m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Kalisza. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Coś przegapiłeś? Nie usłyszałeś? U nas dowiesz się wszystkiego.
4: Bez wotum zaufania i bez absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025 dla prezydent Beaty Klimek zakończyła się jedna z najdłuższych sesji budżetowych w historii Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Punktem wyjścia do debaty był raport o stanie miasta.
13: Radni opozycji przekonywali, że dokument nie odnosi się do najpoważniejszych wyzwań, przed którymi w najbliższych latach stanie miasto. Wśród nich najczęściej wymieniano niekorzystne trendy demograficzne oraz rosnące zadłużenie samorządu. Krytyczne uwagi opozycji podsumowała radna Sylwia Nowicka.
14: Są takie problemy, które są od lat nierozwiązane. Problem wysokich cen w OZ-u, problemy osiedla Zębców, czyli wypełniająca się kwatera, która się wypełni po czubek za 2 lata. Deptak po 5 latach wygląda gorzej niż przed remontem. Coś jest nie tak. Centrum, które wymiera w ten sposób, że nawet 1/4 sklepów będących w zasobach MZGM-u stoi od 3 lat pusta. Z roku na rok przybywa pustych mieszkań. Widać jakąś zapaść w ogólnej sytuacji miasta.
13: Podczas głosowania opozycja bezwzględnie wykorzystała swoją większość w Radzie Miejskiej. Radni zdecydowali o nieudzieleniu prezydent Beacie Klimek zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2025. Prezydent Klimek oceniła tę decyzję jako motywowaną politykę.
15: Dochody wyższe niż zaplanowaliśmy. Oszczędności na poziomie 20 milionów złotych. Prawie 30 milionów nadwyżki operacyjnej. Budżet inwestycyjny na kwotę 78 milionów. Absolutnie pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to wszystko powoduje ogromną frustrację, złość i atak ze strony opozycji. W mojej ocenie już dawno zarówno głosowanie nad wotum zaufania, jak i nad absolutorium dla prezydenta miasta stało się polem politycznej, często bardzo brutalnej walki i ataku. Tak to oceniam.
13: Jednym z bardziej nietypowych momentów sesji było wystąpienie mieszkańca w debacie. Mężczyzna, przedstawiający się jako członek partii Razem, zarzucił prezydent miasta m.in. zatrudnienie Mikołaja Kostki, niewłaściwy nadzór nad miejskimi spółkami oraz brak wsparcia dla społeczności LGBT. Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim trwała blisko 12 godzin. Dla Radio Centrum Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
4: Z dużymi problemami finansowymi boryka się obecnie sekcja pływacka utytułowanego uczniowskiego klubu sportowego Dziewiątka w Kaliszu. Środki pomocowe od miasta przeznaczone na działalność klubu są minimalne i nie zapewniają praktycznie żadnej możliwości działania.
16: Jest to ledwie 6 tysięcy złotych. Tymczasem miesięczna faktura od nomen omen miejskiej spółki Aquapark Kalisz za korzystanie przez zawodników z basenu wynosi średnio 32 tysiące złotych. Co na to miasto? Radiocentrum wystosowało pytanie o podstawy podziału pieniędzy między poszczególne kluby. Czekamy na stanowisko urzędników w tej sprawie, ale mamy też pewien tymczasowy patent na pozyskanie sporej kwoty. Szczegóły na naszej stronie internetowej w materiale Pomocy Uczniowski Klub Sportowy. Piotr Jankowski, Radiocentrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
17: Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w minionym roku. Za głosowało 14 radnych, przedstawiciele Koalicji Kaliskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050.
18: Zarządzanie miastem to nie tylko sprawne administrowanie, ale także wizja, odwaga i determinacja. Wymaga to wszystko podejmowania bardzo trudnych decyzji, ale i również przede wszystkim wizji na długofalowy rozwój miasta.
19: Sami wiemy, jaki był rok 2025. Mieliśmy duże problemy, jeżeli chodzi o koszty przede wszystkim energii. Dotyczyło to również miasta, no i nie ma co ukrywać, wpływało również na wynik finansowy. Mimo to Kalisz realizował inwestycje, rozwijał infrastrukturę, wspierał edukację, kulturę, sport oraz działania społeczne.
17: Mówili w czasie sesji Karolina Skrzypczyńska, radna Koalicji Kaliskiej, i Tomasz Grochowski, radny Polski 2050. W tej sprawie odmienne zdanie miało sześcioro radnych. To przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko wotum i absolutorium dla prezydenta Kalisza.
20: Wotum zaufania i absolutorium nie są nagrodą za dobrze prowadzone profile w mediach społecznościowych. Są oceną jakości zarządzania miastem. Wotum zaufania dla prezydenta jest potwierdzeniem, że Rada Miasta ma absolutnie pełne przekonanie, że Kalisz jest zarządzany w sposób właściwy, transparentny, nie budzący żadnych wątpliwości. My takiego przekonania dzisiaj niestety nie mamy.
17: Argumentowała Magdalena Sekura-Nowicka, radna KO. To ósme wotum zaufania i absolutorium dla włodarza Kalisza.
21: Bardzo sobie cenię współpracę z Radą Miasta w tej kadencji, ale również w poprzedniej. Z wotum zaufania, z absolutorium nigdy nie było problemu. Mamy stabilną większość, która daje nam możliwość realizowania tych wszystkich zamierzeń, które były obiecane w poszczególnych kampaniach wyborczych. Bez radnych, którzy współpracują, by się to wszystko oczywiście nie udało.
17: Powiedział po głosowaniach prezydent Kalisza. Od początku tej kadencji z Krystianem Kinastowskim, oprócz jego ugrupowania Koalicji Kaliskiej, współpracuje PiS i Polska 2050. Koalicja Obywatelska jest w opozycji.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
17: Środowisko szachowe w szoku i żałobie po nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, która pochodziła z Mazowsza, ale w swojej karierze reprezentowała również barwy Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego.
22: Beata Andrzejczuk-Dudzińska zmarła nagle w wieku 38 lat. Prywatnie była żoną świetnego ostrowskiego szachisty i trenera Pawła Dudzińskiego. W poruszającym wpisie pożegnał ją zarząd i społeczność Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Z głębokim żalem i niewyobrażalnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Beaty Andrzejczuk-Dudzińskiej, wybitnej szachistki, mistrzyni FIDE, sędzi i trenerki klasy międzynarodowej, a przede wszystkim wspaniałej reprezentantki naszego klubu Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Beata Andrzejczuk-Dudzińska już jako 17-latka w 2005 roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Przez lata zarażała swoją pasją kolejne pokolenia jako trenerka, organizatorka i sędzia, a jej energia wykraczała daleko poza szachownicę. Jej wielką pasją były podróże. Odwiedziła 150 krajów. Odeszła dokładnie 3 dni po swoich 38 urodzinach. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
2: Słuchasz, więc wiesz.
17: Potrzebujemy inżynierów, nie influencerów, przekonywał w Kaliszu Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Tego dnia wspólnie z posłami Koalicji Obywatelskiej Jarosławem Urbaniakiem i Mariuszem Witczakiem oraz kaliskimi radnymi tego ugrupowania rozmawiał z przedsiębiorcami z regionu na temat szans ich rozwoju poprzez środki z programu SAFE. Jedną z firm, która może zyskać, jest WSK Kalisz.
23: Razem z senatorem Pecherzem, on wówczas był prezydentem Kalisza, ja byłem wówczas prezydentem Ostrowa. Stworzyliśmy aglomerację kalisko-ostrowską i cały czas podtrzymuję to, że szansa dla naszego regionu leży we współpracy Kalisza i Ostrowa, we współpracy całego regionu. WSK nie ma produktu końcowego, gotowego, więc SAFE-u bezpośrednio pieniędzy nie dostanie. Natomiast SAFE jest ogromną szansą dla WSK, ponieważ WSK może być dostarczycielem części do wielu produktów, na którym polskiej armii bardzo zależy.
17: Podkreśla Jarosław Urbaniak. Podobnego zdania jest Mariusz Witczak, który dodaje, że parlamentarzyści w miarę swoich możliwości wspierają lokalne firmy.
24: Prezes Nosal, z którym rozmawiałem, jest na końcówce negocjacji i z Tarnowem, i z Radomiem, ponieważ te dwie fabryki, tak jak pan poseł mówił, będą produkowały produkty, które będą sprzedawane jako rezultat produkcji, a WSK ma szansę być kooperantem i wykonywać pewne również zaawansowane technologicznie prace.
17: Potrzebujemy więcej inżynierów, a mniej influencerów, podkreślał Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, który dodał, że Polska musi wzmacniać przemysł.
25: To w przemyśle tworzą się innowacje i mówiąc wprost, ten przemysł dzisiaj w Polsce jest bardzo potrzebny. Ten przemysł to też wykorzystanie go w tym podwójnym zastosowaniu i tym, które przechodzi z sektora obronnego do sektora cywilnego i tak jak w przypadku dronów, z sektora cywilnego do sektora obronnego. Dzisiaj potrzebujemy rozwijać polską gospodarkę, musi być infrastruktura, wtedy są nowe inwestycje, wtedy są nowe firmy.
17: Na zakończenie wiceminister Jaros podkreślił, że polskiemu rządowi zależy na tym, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za granicę do fabryk przyszłości, tylko żeby te fabryki powstawały w Polsce.
2: Radio Centrum, żeby było słychać.
17: Kolejny ostry spór między większością w Radzie Miejskiej i prezydent miasta dotyczył finansowania ostrowskiego sportu. Po tym jak opozycyjna część Rady nie zgodziła się na kolejne 1,5 miliona złotych na sport zawodowy, prezydent Beata Klimek zarzuciła im osobiste i polityczne motywacje, a także torpedowanie zawodowego sportu. Sprawa budzi duże emocje nie tylko w środowisku sportowców i działaczy, ale również kibiców.
13: Wszystko zaczęło się, gdy podczas sesji absolutoryjnej radni odrzucili głosami opozycji autopoprawkę prezydenta zabezpieczającą kolejne pieniądze na dofinansowanie ostrowskich klubów sportowych. Prezydent Beata Klimek zarzuciła wtedy opozycyjnej części rady uprawianie brutalnej polityki, kierowanie się osobistymi urazami i nienawistną niechęcią wobec niej. Zdaniem prezydenta Ostrowa radni mieli zabrać z budżetu pieniądze na sport z pełną premedytacją, niszcząc w ten sposób sport seniorski, a nawet wyśmiewając na komisjach ostatnie sukcesy ostrowskich sportowców. Zupełnie inaczej widzi jednak problem grupa radnych, do których kierowane były te zarzuty.
0: Mówienie, że radni zabrali jakiekolwiek pieniądze ze sportu, jest nieprawdziwe. Na sport w tym roku pani prezydent wiedziała, że ma przeznaczone 6 milionów złotych i nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się kolejna propozycja, żebyśmy przegłosowali 1 500 000 i teraz jest raban. Nie można dawać się szantażować. Dzieci i młodzież powinny być dofinansowane, a kluby na początku roku powinny wiedzieć, jaką kwotą dysponują na cały rok, bo tylko tak można wtedy solidnie i dobrze planować i pracować.
13: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Nowicka, przewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Nowicka podkreśla, że system finansowania sportu zawodowego w Ostrowie od lat jest nietransparentny i niesprawiedliwy. Dlatego powołano specjalny zespół złożony z przedstawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej oraz środowiska sportowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowych zasad finansowania sportu w Ostrowie. Radni chcą się również spotkać z klubami prowadzącymi szkolenie młodzieży. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
2: Tak minął tydzień.

0: się słucha.
1: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pani Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu. Pani Luizo, pozwoliłem sobie zaprosić Panią do nas, bo zbliża się ten okres wakacyjny typowo, a Państwo jako stacja sanitarna epidemiologiczna w Kaliszu zajmujecie się też badaniem kąpielisk i badaniem wody. Ile mamy takich kąpielisk, którymi się zajmujecie?
2: W tej chwili w powiecie kaliskim jest jedno właściwie kąpielisko, kąpielisko Brzeziny. No i ono jest regularnie i przez nas, i poprzez wewnętrzną kontrolę nadzorowane w okresie właśnie letnim.
1: A co z Morowańcem i Szałę? Bo to też były takie popularne dosyć kąpieliska.
2: No Szałę, no wiadomo, że po pierwsze, że zakwity tam są, że ta woda nie jest do końca dobrej jakości. No i też nie zostało zgłoszone, więc my nie możemy badać tego kąpieliska, skoro nie wiemy, jak to wygląda formalnie, tak? I to samo jest z Murowańcem.
1: Mówimy o tym badaniu stanu wód. Jak to wygląda mniej więcej?
2: Jakie badania robimy? No przede wszystkim Escherichia coli, enterokoki kałowe. W kąpieliskach wykonujemy takie badanie. I to badanie jest wykonywane raz na początku sezonu przez inspekcję sanitarną, a potem poprzez wewnętrzną kontrolę właściciel, gospodarz tego kąpieliska wykonuje badanie i nam przekazuje informacje czy sprawozdania z badań, czy jest to kąpielisko dobre.
1: Jak ujawnimy te bakterie, bo to są bakterie, w tych kąpieliskach, no to raczej jest źle. Tak?
2: To raczej źle, podejmuje wtedy inspekcja sanitarna, nadzór higieny komunalnej, działania, żeby to kąpielisko zamknąć albo wstrzymać do poprawy jakości, no bo wiadomo też na jakość tej wody wpływa temperatura powietrza, nasłonecznienie, no jeżeli mamy ciepło, no to większa ilość osób się kąpie i te wszystkie rzeczy są wtedy, no dochodzi i do zakwitów sinic i dochodzi też do zanieczyszczenia właśnie typu kałowego, tak?
1: Bo te bakterie, o których mówiliśmy, to są bakterie stricte kałowe.
2: Tak.
1: I skąd one się biorą w sumie w tej wodzie?
2: No zanieczyszczenie przede wszystkim jakichś tam komunalnych spływów z pól, no i też no, przez nas wnoszone są do tej wody.
1: No mówiliśmy o tych sinicach i glonach, o tych zakwitach. Mhm. Mówi się o tym, że one są niebezpieczne, ale może fajnie by było przybliżyć naszym słuchaczom, dlaczego one są niebezpieczne.
2: No sinice wytwarzają toksyny. Toksyny sinicowe są bardzo niebezpieczne, ponieważ mamy kilka rodzajów tych toksyn, chociażby hepatotoksyny, neurotoksyny i te dermatotoksyny. I te sinice podczas rozpadu wyrzucają do wody te toksyny. No i my kąpiąc się, no dermatotoksyny, więc będziemy mieli jakieś tam dermatologiczne, skórne zmiany, chociażby pokrzywka, chociażby jakiś rumień. Neurotoksyny działają na układ nerwowy, ale też mamy hepatotoksyny, które działają na wątrobę. I teraz tak, możemy się tymi toksynami zatruć poprzez napicie się tej wody, chociażby tak normalnie podczas pływania, ale też poprzez jedzenie ryb i owoców morza pochodzących z takich kąpielisk czy mórz. Tak, bo to nie tylko sinice się gromadzą w kąpieliskach, ale także w morzach i w słodkich wodach. Także no to jest niebezpieczne. Niebezpieczna jest także temperatura, która sprzyja zakwitom tych sinic. Temperatura około 32 stopni powoduje to, że te sinice się bardzo szybko rozmnażają. I podczas rozpadu, czy mechanicznego, czy pod wpływem temperatury, one uwalniają te toksyny, więc no, tutaj jest niebezpieczeństwo. A jak wygląda zatrucie takimi toksynami? No właściwie tak normalnie jak objawy żołądkowo-jelitowe, czy tam poparzenia słoneczne, bo też występuje temperatura, też występują jakieś wymioty i biegunka, więc no można by powiedzieć, że objawy udaru, poparzenia słonecznego, a często to jest właśnie spowodowane toksynami.
1: Bo często obrażamy się na to, że jest zakwit sinic, nie możemy wtedy wchodzić i to właśnie też z tego powodu, że one wydzielają te toksyny do wody i to jest po prostu bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.
2: Tak, dokładnie, a najbardziej niebezpieczne jest dla małych dzieci, dla osób starszych, dla osób chorujących z przewlekłymi chorobami, bo no one są bardziej narażone na te wszystkie zewnętrzne bodźce, tak? Te toksyny to po prostu wtedy mają pole do popisu.
1: Jak rozpoznać, że doszło do takiego zakwitu tych sinic?
2: No wydaje się, że to jest niemożliwe do rozpoznania. No już taki naprawdę bardzo, bardzo ewidentny zakwit, no to są powstanie tej piany, takie smugi pływające. Wydaje się, że to są glony pływające. Właśnie to są sinice. I one są często spychane gdzieś tam właśnie do brzegów, gdzieś w jakieś zakamarki. Ale też te sinice pływają w toni wodnej, ponieważ one się unoszą. One posiadają takie wakuole, które powietrzne, takie, które właśnie powodują, że się unoszą. I na początku wydaje się, a to są jakieś pyłki z drzew. Nie, to już są sinice. To są sinice, które ta woda się taka wydaje tłustawa trochę, które właśnie już mogą się rozpadać, mogą uwalniać te toksyny.
1: No a jak jest tych sinic dużo, to też powodują, że no, umierają chyba zwierzęta w tych wodach.
2: Tak, tak, ponieważ sinice odżywiają się jak gdyby tlenem i azotem i no, powodują to, że ich jest taka duża ilość, że tworzą przyduchę, czyli nie dopuszczają powietrza, tlenu do wody. No i przez to rybki, które pływały w danym zbiorniku, często no, śnią, tak? Są śnięte i tam odwracają się do góry brzuszkami i no nie jest to przyjemny widok. Do tego jeszcze zapach, taki bardzo kałowy ten zapach takich glonów, takich przetrawionych jakichś, to jak już jest taki naprawdę mocny zakwit.
1: To może na sam koniec jeszcze powiemy coś o takich wyjazdach na wieś, bo tam możemy korzystać z wody już nie pitnej, ale z takiej wyciąganej ze studni normalnie. No właśnie, już nie pitna jest ta woda.
2: No właśnie, już nie pitna jest woda ze studni kopanych. Często właśnie pojawiają się te studnie na wsiach. No oczywiście one są nieprzebadane, bo my jako inspekcja sanitarna nie nadzorujemy tej wody, bo to są studnie przydomowe. Każdy sobie gdzieś tam kopał w tych wcześniejszych latach, żeby mieć wodę. Natomiast teraz większość wsi jest już zwodociągowana. Ale te studnie są nieprzebadane, a mieszkańcy wsi używają jej. I używają, często też podłączają do domu, często używają tylko jako wodę do picia, bo zimna jest, bo krystaliczna jest. A okazuje się, że w tej wodzie jest dużo niebezpiecznych związków chemicznych, które wpływają na nasz organizm. No i też właśnie tutaj, jak zbliżają się wakacje, dzieci jadą do babci na wieś i babcia właśnie proponuje im taką zimną, czystą wodę ze studni. Przy czym ta woda okazuje się, że ma związki azotowe, które są bardzo niebezpieczne dla dzieci, ponieważ łączą się z hemoglobiną, tworząc methemoglobinę, która wtedy jest niezdolna do przenoszenia tlenu. I może dojść do jakichś tam ciśnienia, utraty przytomności, no już w takich naprawdę ciężkich przypadkach śmierci. Najbardziej niebezpieczne jest dla takich małych dzieci poniżej 6 miesiąca życia, ponieważ ten organizm jest mniejszy i tej wody po prostu potrzebuje też inną ilość.
1: I przegotowanie takiej wody no nic nie da.
2: Nic nie da. Związki azotowe są bardzo trudne do usunięcia, nawet filtry żadne nie pomagają. Jest to proces bardzo drogi, żeby usunąć te związki i jest no, bardzo kosztowny.
1: No i co chyba pozostaje na sam koniec, życzyć wszystkim takiego zdroworozsądkowego podejścia do wody i zdrowia.
2: Bezpiecznych wakacji nad zbiornikami wodnymi.
1: Dziękuję pani bardzo. Moim i państwa gościem była pani Luiza Kubisiak-Banaszkiewicz z Laboratorium Badania Wody Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Lokalnie.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.

0: Świat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy.

0: stawkę do Maxi Pensji na Maxi Marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w Ekstra Pensję w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Pogoda na dziś.
6: Jeżeli mówimy o pogodzie, to dziś od samego rana mówimy o tym, co nas czeka. Ekstremalne upały docierają do Polski i dziś już w regionie zobaczymy maksymalnie 35 stopni w cieniu. Poranek też bardzo ciepły, mamy już 26 stopni, a 30 przekroczymy prawdopodobnie około godziny 10. Cała sobota słoneczna i bez opadów.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Właśnie minęła
6: 8.
7: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
9: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
10: Pana nabita działa, czy ciężko?
9: Nie, to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
11: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
12: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
10: Studiujesz fizykę?
12: Ja nie studiuję nic.
8: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
13: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
8: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Prawie 4 minuty mamy po godzinie 8, jest sobotni poranek. Słyszeliście tego pana, który tam opowiadał o tym, jak się ochłodzić w wiadomościach? Trzeba sobie przypomnieć.
12: Cały głośnik wielki z tyłu, on wzbudza nam fale. No to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej.
6: To dajcie głośniej teraz, niech wam to wzbudza. Fale, niech będzie chłodniej. Tomek Michalak, witam, zapraszam.

0: To w duecie Ros Ramazzotti i Tina Turner oczywiście. Prawie kwadrans po godzinie 8, a my w kalendarzu mamy dzisiaj sobotę, 27 dzień czerwca od samego rana. Pierwszy, tak naprawdę już pierwszy weekend wakacji, choć oficjalnie w tym kalendarzu wakacje startują zawsze w poniedziałek po zakończeniu roku szkolnego. Ale my się nie będziemy tutaj rozdrabniać w tym temacie. Świętujmy pierwszą wakacyjną sobotę, która w dodatku będzie bardzo upalna, o tym już doskonale wiecie. 35 stopni mogą pokazać termometry dziś w regionie. Uważajcie na siebie. Będziemy o tym mówić bardzo często w Radiu Centrum. Będziemy mieli dla Was sporo porad dotyczących tego, jak się uchronić przed upałem i co zrobić w tym czasie, kiedy za oknami będzie się lał żar z nieba. Muzycznie za moment dla Was m.in. Modern Talking, będzie także Dido.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

To daj do nas sobotni gorący poranek. Przypomnę, 30 o 10, później nawet 35 stopni. Tyle mamy zobaczyć w sobotę. W niedzielę będzie jeszcze cieplej, bo cieplej to jest tak mało powiedziane. To tak delikatnie, to tak na ochłodę można powiedzieć. Będzie upalnie, ekstremalnie upalnie. 37-38 dla południowej Wielkopolski, a lokalnie może się przydarzyć nieco więcej. Zaglądam do kalendarza i okazuje się, że dziś, i to chyba zupełnie nieprzypadkowo, w pierwszą sobotę wakacji, przy tak pięknej pogodzie, kalendarz przewituje nam, uwaga, dzień szwagra. No i jak tu ze szwagrem przy tak pięknej pogodzie się nie ochłodzić?

0: Reklama.
1: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Za 12 minut będzie godzina 9 i za 12 minut też kolejne wiadomości w Radio Centrum. Fala upałów przetoczy się przez Polskę, właściwie już się przetacza, dotrze do nas lada moment. Poniedziałek, niedziela, bardzo upalne. Na chwilę ochłody będziemy mogli liczyć dopiero w drugiej połowie tygodnia. Wtedy na termometrach mniej niż 26 stopni. A póki co trzeba to przetrwać. Na ten temat będziemy mówić w wiadomościach punktualnie o 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: To z kolei numer, który też pozwoli wam przetrwać. Zróbcie głośniej. No i w tych reggae klimatach z połowy lat 90. pozostaniemy przez kolejne minuty.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Zaglądamy za okna, tam już na termometrach prawie 30 stopni, a więc, no trzeba przyznać, bardzo gorąco. 35 zobaczymy dziś maksymalnie w naszym regionie. Będzie upalnie, proszę uważać, bo w słońcu oczywiście temperatura jeszcze wyższa. Sporo słońca dzisiaj, niewiele chmur na niebie i żadnych szans na opady.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 9.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
5: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
4: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
6: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
4: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
7: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
8: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
4: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: My też dziś bierzemy na klatę wysoką temperaturę, a my jesteśmy z kolei na 106,4 od tego, żeby od czasu do czasu was schłodzić. No akurat ten numer nie chłodzi, bo to jest gorący kawałek na wakacje. Męskie granie orkiestra. Ja się

0: Reklama. Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To Shakira i Burna Boy, Die Die. Numer, który jest tym kawałkiem piłkarskim, tym wakacyjnym, tym mundialowym, który przypomina nam o tym, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, choć jesteśmy trochę obok, prawda, bo nasi tam nie grają. Godziny rozgrywania spotkań zazwyczaj nieludzkie, choć zdarzają się takie wieczorne hity piłkarskie, że warto, warto. Dzisiaj, jeśli chodzi o rozgrywki, no to czeka nas na przykład mecz Panama-Anglia i Chorwacja-Gana. To o godzinie 23:00, a dla zupełnych koneserów i tych, którzy nie mogą zasnąć albo przeszkadza im taka wysoka temperatura w nocy, do zobaczenia Kolumbia-Portugalia, to o 1:30 w nocy, czy też na przykład Kongo-Uzbekistan, też mecz na szczycie, można powiedzieć, tyle że tamtej grupy godzina 1:30. No każdy znajdzie coś dla siebie. Znawcy futbolu twierdzą, że prawdziwe mistrzostwa rozpoczną się tak naprawdę od 1:8 finałów.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Kasia Górcewicz już w studiu, a to oznacza, że za chwilę najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski.
5: Tak, cześć, dzień dobry. Dzisiaj oczywiście najważniejszą informacją i w południowej Wielkopolsce, i w ogóle w całej Polsce oczywiście są upały. I to, jak sobie z nimi radzić, bo myślę, że właśnie to pytanie jest bardzo ważne i odpowiedź również.
4: Mamy na to sposoby. Przy 35 stopniach warto posłuchać. To za moment. O 9:30.

0: 9:30, czas na najważniejsze wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zderzenie 4 pojazdów, 1 osoba w szpitalu. W tym serwisie powiemy także o tym, co zrobić, by przetrwać upały i na co uważać w ciągu najbliższych dni.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdarzenie na drodze krajowej nr 25. Wczoraj przed południem w Piątku Małym na trasie Kalisz-Stawiszyn doszło do zderzenia 4 pojazdów.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 78-letni mężczyzna kierujący Skodą nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył pojazdu tej samej marki, który znajdował się przed nim. Skoda, w którą uderzył 78-latek, przemieściła się i uderzyła w tył BMW. Dodatkowo Skoda, którą kierował 78-letni mężczyzna, przemieściła się na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który jechał z przeciwnego kierunku. W związku z tym zdarzeniem 78-latek został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Na miejsce skierowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policję. Teraz trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Od ich wyników oraz obrażeń mężczyzny będzie zależało, czy zostanie ono zakwalifikowane jako wypadek czy kolizja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najbliższe dni to tropikalne temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. W takie upały ważne jest picie odpowiedniej ilości wody, którą w Kaliszu można w kilku miejscach otrzymać bezpłatnie.
5: Woda pitna jest też dostępna w budynkach Urzędu Miasta Kalisza. A jeżeli przychodzicie ze swoim pupilem, no to też przy obiektach urzędu są wystawione miski, gdzie na bieżąco jest ta świeża woda dostarczana. W różnych punktach miasta dostępne są zdroje z wodą pitną. Warto z nich korzystać. Podobnie jest z kurtynami wodnymi. Te kurtyny są dostępne aktualnie w 3 miejscach. Na głównym rynku w ramach przebudowy przygotowane zostały już takie na stałe budowane elementy, które zapewniają chłody i też rozpylają wodę, także można też przechodząc tutaj w pobliżu ratusza schłodzić się.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W 3 punktach, na Złotym Rogu, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Polnej, a także na polach marsowych, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ustawiło kurtyny wodne. Ochłody można szukać także w okolicach fontanny, ale nie wolno się w niej kąpać. Lokalizacje zdrojów ulicznych w Kaliszu, w których bezpłatnie można zaczerpnąć świeżą wodę pitną, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
2: W poszukiwaniu cienia i ulgi od upału wiele osób może się w weekend wybrać do okolicznych lasów. Straż pożarna przypomina i apeluje o ostrożność. Wysokie temperatury, susza, wiatr i niska wilgotność powietrza znacząco zwiększają zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy przypominają, by w lasach i ich pobliżu między innymi nie rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych, nie wyrzucać niedopałków lub śmieci, w szczególności szkła. W przypadku dostrzeżenia dymu, ognia czy innych niepokojących zachowań trzeba niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Gorąco, bardzo gorąco. Przypomnę, że dziś ekstremalne upały, właściwie początek, 34-35 stopni. Jutro jeszcze więcej na termometrach w cieniu. Cały czas mówimy o najniższej możliwej temperaturze w ciągu dnia, w takim najcieplejszym momencie, więc warto wiedzieć, że jest kilka sprawdzonych sposobów na ochronę przed upałem. Warto w tych dniach pić zdecydowanie więcej niż zazwyczaj. Eksperci twierdzą, że to nawet 3 litry płynów więcej niż standardowo. A jeżeli ktoś da radę, to i więcej. Powinniśmy też utrzymywać ciało w chłodzie. Jeśli się uda, nosimy luźną, przewiewną odzież. No i absolutnie unikamy wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia. Jeżeli jesteśmy w tej grupie, która zwana jest grupą ryzyka, to między innymi najmłodsze dzieci, to osoby starsze oraz schorowane. Godziny, w których powinniśmy unikać nasłonecznienia, to czas między 10 a 17. Całe szczęście w domu można też spędzić czas przyjemnie. Gra Radio Centrum, a u nas dużo muzyki, także na ochłodę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.
2: Radio Centrum 106.4 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem dla całej południowej Wielkopolski. Dziś dopiero początek, na termometrach nawet do 35 stopni lokalnie w okolicach Kalisza i Ostrowa, a jutro jeszcze goręcej. Sobota bardzo pogodna, pojawią się niewielkie chmury, które raczej nie przyniosą nam ochłody, szans na deszcz nie ma. Pamiętajcie, że upał aż do późnego wieczora.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 10.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trajanowska-Bis. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, 1000 rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
5: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
4: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 2 minuty po godzinie 10:00, sobotnie jeszcze przed południe, choć już bardzo gorące. A na wakacje mamy dla Was dużo dobrej muzyki. Margaret in my cabana, to już teraz.

0: to Ibiza.
1: Reklama.
2: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Reklama.

0: co niektórym przypomniały się teraz gorące wakacje, gorące lato, panowie z Backstreet Boys, przełom lat 90. i kolejnego stulecia, w którym sobie jesteśmy już. 20 po 10, Kasia Górcewicz po raz kolejny w studiu, cześć.
1: Tak, cześć.
0: Przypomniało się?
1: Oczywiście, tak, no, że tak, jakaś taka nutka nostalgii zawsze się wtedy uruchamia jednak, w człowieku.
0: Jednak,
1: oczywiście.
0: Tak, no, ale ten numer czy inne?
1: Ten też.
0: Ten też, dobrze, okej. Okay. No, bo jeszcze było kilka innych boys bandów, wiesz, takich, które...
1: NSYNC, oczywiście,
0: tak.
1: Albo ten nasz polski.
0: Just Five,
1: Kolorowe sny.
0: A śpiewałaś?
1: Oczywiście, że
0: no,
1: tak.
0: No dobrze, cieszę się, że się przyznałaś. Ja też śpiewałem, także okej. Dobra, o czym w wiadomościach o 10.30?
1: Też o muzyce, a dokładnie o koncercie, który jutro odbędzie się w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Z uwagi na pogodę zostanie przesunięta godzina. I myślę, że też warto przy tej okazji zwrócić uwagę na inne wydarzenia, w których chcemy brać udział. Czy na pewno się odbędą i czy o tej godzinie, o której było zaplanowane, bo tutaj może to ulec zmianie.
0: Sporo zmian wprowadzanych przez organizatorów. Przypomnijmy, jutro 3,8 w cieniu na termometrze, więc może być niebezpiecznie. A więc warto sprawdzać te wszystkie informacje. A więcej na temat o 10.30 w wiadomościach.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
6: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
7: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.

0: Damiano Dawid, Next Summer, 29 minut po 10, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nie ma zadłużenia, jest absolutorium. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zmianach w Kaliskim Szpitalu i postępach w budowie Compact Lab Pleszew.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Burmistrz Opatówka z absolutorium i wotum zaufania. Podczas sesji absolutoryjnej radni zdecydowaną większością, przy tylko jednym głosie wstrzymującym, poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. O jego

0: żadnych zadłużeń. W minionym roku między innymi zrewitalizowano rynek i zabytkowy park w Opatówku wraz z ulicami Kościelną i Poprzeczną. Ta inwestycja kosztowała 13 milionów złotych.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: Zakończył się remont wejścia głównego szpitala w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej. Od piątku do budynku można wchodzić już głównym wejściem, a nie tak jak do tej pory przez SOR. A co się do tej pory zmieniło? Przede wszystkim powstały nowe antypoślizgowe schody, uruchomiona została także nowoczesna winda dla osób z niepełnosprawnościami, ale też pacjentów, którzy mają problemy z poruszaniem się. To tylko część inwestycji w szpitalu, które ruszyły w październiku minionego roku. We wnętrzu okrąglaka trwa remont holu głównego, unowocześniana jest również szatnia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Budowa Compact Lab Pleszew wkracza w kolejny ważny etap. Podpisano umowę na realizację prac wykończeniowych, które pozwolą doprowadzić obiekt do stanu pod klucz. Jeśli przebiegną zgodnie z harmonogramem, zakończą się jesienią tego roku, a ostatnim etapem pozostanie wyposażenie wnętrz.
2: Zakres prac obejmuje m.in. montaż oświetlenia, wykonanie sufitów podwieszanych, układanie płytek, wykładzin, malowanie oraz tapetowanie ścian, wyposażenie łazienek, a także montaż grzejników i innych elementów niezbędnych do funkcjonowania budynku. Na ten etap miasto zaciągnęło 5 milionów złotych pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Równolegle spółka Sport Pleszew, która w przyszłości będzie odpowiadać za funkcjonowanie obiektu, prowadzi działania związane z wyposażeniem zaplecza gastronomicznego, w tym profesjonalnej kuchni. Budowa Compact Lab Pleszew rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 21 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem prace wykończeniowe mają zakończyć się w listopadzie, po czym rozpocznie się etap wyposażania budynków w meble, sprzęt oraz niezbędną infrastrukturę użytkową. Docelowo Compact Lab Pleszew będzie nowoczesnym centrum rozwoju łączącym funkcje edukacyjne, biznesowe i społeczne. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
0: Na koniec ważna informacja dla wszystkich, którzy jutro wybierają się na koncert Passion for Ptaszyn. Z uwagi na pogodę zostanie on przesunięty z godziny 18 na 19.30. Miejsce, czyli Park Przyjaźni, pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu, a ponieważ ten rok poświęcony jest Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, to wydarzenie będzie muzycznym hołdem złożonym urodzonemu w Grodzie nad Prosną wybitnemu muzykowi. Wystąpi Tomasz Pruchnicki, saksofonista, z Towarzyszeniem Kaliskiego Big Band Kalisz New Collection. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj
3: dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.

0: Po prostu najlepsza Tina Turner i jej muzyczne The Best. Za 12 minut 11, a ja przybywam do Was z kolejnymi podpowiedziami dotyczącymi tego, co tu zrobić, żeby się zbytnio nie nagrzać. O tym także informują dziś serwisy rządowe, te oficjalne, przestrzegają przed wysokimi temperaturami. No i proszę, wśród wielu propozycji jest na przykład ta, żeby unikać wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia. Wiem, że to może zachęcać, tak wybiegniemy, zrobimy 2 kilometry. Upocimy się, stracimy kalorie, ale nie, to nie jest dobry moment. Nie tym razem, nie przy takiej temperaturze. Jeśli macie taką opcję, to utrzymujcie także chłód w pomieszczeniach. Używajmy tych wszystkich zasłon, żaluzji, markiz. Przydadzą się także koce, żeby przykryć okno od strony południowej. Tak, to daje radę i sprawia, że wewnątrz jest zdecydowanie przyjemniej. No i zamykamy drzwi i okna w pomieszczeniach klimatyzowanych, a nawet w tych, które klimatyzowane nie są, zamknięcie drzwi i okien może pomóc, bo przy otwarciu rzeczywiście powieje nam, ale to nie będzie raczej chłodny, przyjemny wiatr. Będziemy dzisiaj do Was wracać od czasu do czasu z takimi właśnie podpowiedziami, a do kompletu mamy dużo dobrej muzyki na pierwszy weekend wakacji. Szanghaj to już teraz.
1: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brzoskwinie i cukinia w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i bułka grahamka, a z delicji pierogi z truskawkami. Uwaga, skrzydełka z kurczaka 6,99 i karkówka 19,90. I jeszcze kiełbasa galicyjska i ketchup kotlin w super cenach. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Grześki mega w czekoladzie, 2 plus 2 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami oczywiście upalnie dziś, maksymalnie do 35 stopni na południu Wielkopolski. Sprawdzam temperaturę teraz w naszym regionie, no i mamy już 31 w okolicach Ostrowa, 32 Kalisz, Pleszew, a będzie, tak jak wspomniałem, jeszcze cieplej. Wieczorem trochę chmur, ale to nie będą chmury, które przyniosą nam ochłodę. W ogóle nie ma mowy o opadach deszczu. Warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
5: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
4: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe, donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
6: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
4: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 po 11, sobotnie, gorące, upalne przedpołudnie, ale też pierwsze przedpołudnie wakacji w sobotę, no tak. A na lato summer. Calvin Harris, to już teraz.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: To Phil i Damian Skoczek oczywiście w blasku pięknego słońca. No, rzecz jasna, oczywista. A my teraz zaglądamy do sieci, gdzie nad Bałtykiem jest najcieplejsza woda. Otóż w drugiej połowie lipca, na początku sierpnia, szczególnie w płytszych zatokach i osłoniętych plażach takich jak Puck, Gdynia czy Międzyzdroje, możemy spodziewać się, uwaga, nawet 22 stopni. Jeśli chodzi o Bałtyk, są takie miejsca, w których nawet może być minimalnie cieplej, ale to w czasach, kiedy mamy falę upałów. Generalnie chłodno nad Bałtykiem. Teraz to już w ogóle zimno. Nie próbujcie wchodzić do wody, to jeszcze zdecydowanie nie ten czas, choć pewnie śmiałków nie brakuje. Można skorzystać z naszych lokalnych kąpielisk. Tych jest sporo i część już dla Was dostępna. Będziemy to dla Was oczywiście sprawdzać, gdzie i kiedy będzie można się kąpać.
1: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
1: Reklama.

0: Czas na wiadomości, 11:30, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kolejne pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. W tym serwisie także o remoncie ważnej ulicy w Ostrowie i upałach, które można spędzić pod drzewami.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ruszyła trzecia edycja naboru do konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Każde z KGW może starać się o 6 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia. Wsparcie przeznaczone jest dla organizacji skupiających kobiety z terenów wiejskich na ich rozwój, a także wzmocnienie ich działalności. Głównie chodzi o

0: Konkurs wpisuje się w założenia programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, wspierającego oddolne inicjatywy mieszkańców wsi.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
0: W Ostrowie trwa remont ulicy Leduchowskiego. Do tej pory wymieniono sieć podziemnych rur, teraz robotnicy układają chodniki.
2: Na ulicy Leduchowskiego te roboty związane z przebudową chodników cały czas są w toku. Wymieniono już niezbędne elementy sieci podziemnych. Planujemy, że na przełowie lipca i sierpnia rozpoczniemy roboty związane z układaniem masy bitumicznej. No i tak, żeby do końca wakacji zakończyć pracę przez malowanie i dopuszczenie drogi do ruchu.
0: Powiedział Marcin Wieruchowski, szef ostrowskich drogowców. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych.
1: Warto się wybrać.
0: W upał właśnie pod drzewa. To hasło najbliższego spaceru w ramach lewkowskich spotkań z przyrodą. W czasie wędrówki po parku okalającym pałac będzie można przyjrzeć się rosnącym tam okazom oraz zamieszkującym zieleniec ptakom, owadom i zwierzętom.
3: I przekonać się, jaką ogromną rolę dla naszego dobrego samopoczucia odgrywają drzewa w okresie takich upałów. Na przykład jedno średniej wielkości drzewa wykonuje taką pracę jak 5 dużych klimatyzatorów pracujących. Drzewa to mam same z siebie. Oczywiście trzeba je kilka się na trzy w posadzie, że potem pilnować, jest jakaś inwestycja, produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, pochłaniają metale ciężkie, o kilkanaście stopni są w stanie schłodzić temperaturę w takie upalne dni. Oglądanie zielonego koloru jest dla ludzi przyjemnym doznaniem wzrokowym.
0: Zachęca słuchaczy Radia Centrum do wzięcia udziału w spacerze, który będzie też wytchnieniem od upałów i lasoterapią. Paweł Tedolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Wędrówka między lewkowskimi drzewami rozpocznie się jutro o 11 przy powozowni. Potrwa około 2 godzin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
5: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.

0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
1: Za kwadrans 12 w sobotę i czas zajrzeć ponownie do oddziału szkolno-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej imienia Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka w Bieganinie. Pytałem dzieci o kolejną ważną sprawę. Jaką? Posłuchajcie.
2: Dlaczego ryby żyją w wodzie?
3: Bo tam oddychają.
4: Pływają. Bo nie mogą oddychać na lądzie.
5: Bo tam szybko pływają.
6: Bo mają skrzele zamiast płuc.
2: A gdyby nie były w wodzie, to by nie dały rady oddychać?
3: Tak.
4: Nie. Tak. Żeby jakby nie były w wodzie, to by zdechły, bo wyschły.
3: Bo one są inne od nas i one właśnie umią oddychać pod wodą.
7: Na lądzie by nie umiały chodzić.
8: Na lądzie by też nie miały co jeść.
9: Różne ptaki zjadałyby ryby.
10: Bo tam mają jedzenie.
2: A co jedzą ryby?
9: Inne ryby?
11: Jedzą takie przekąski jakby dla ryb.
12: Jedzą chleb też.
13: Małe rybki takie.
14: Zjadają takie kawałki małe chlebka albo naleśnika.
15: Zjadają też małe ziarenka.
0: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: To Dawid Kwiatkowski. Za 7 minut będzie południe. Upał nie odstrasza amatorów wody i gór, ale w tym czasie trzeba wyjątkowo uważać, jeżeli wybieracie się na dłuższe spacery właśnie w górach choćby. Więcej na temat w wiadomościach o 12.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Reklama.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Dziś nawet do 35 stopni miejscami w naszym regionie. Napływa bardzo gorące powietrze z południa. Teraz w Kaliszu, Ostrowie, Pleszewie i okolicy prawie 32. I będzie z każdą godziną coraz cieplej. Chmur niewiele, warunki biometeo niekorzystne. W tych godzinach warto zostać w domu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
4: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Przy takich upałach warto spędzić trochę czasu także w cieniu, w domu, gdzie pewnie to słońce was nie dosięgnie. No i zrobić radio głośniej, bo w Radiu Centrum upalne granie. Oj tak, na wakacje. Luna, 3 po 12.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Płaca.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Dante Thomas w numerze sprzed lat o pewnej pięknej z Kalifornii prawdopodobnie. 18 minut po 12, Kasia Górcewicz w studiu, więc o tym, co w wiadomościach za chwilę.
1: W wiadomościach bardzo ważna informacja dla wszystkich, którym zdarzyło się na przykład za późno przyjść do urzędu i tak tylko pocałować klamkę, jak to się mówi. Teraz w Ostrzeszowie będzie można odebrać niektóre dokumenty nawet w nocy.
0: Bo powstało co?
1: Powstał urzędomat.
0: Taki urzędnik zamknięty w skrzyneczce, on tam siedzi i jak
1: siedzi na, i wydaje.
0: Tak, jak na żądanie przyjdziecie w środku nocy, to ten urzędnik tam no, nie ma zmiłuj, nie? No, musi
1: Mam
0: wydać.
1: Nadzieję, że ma klimatyzację w te pogody.
0: To jest taki właśnie urzędnik automatyczny. Więcej na ten temat w wiadomościach, te kolejne za chwilę o 12.30.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę.
5: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
4: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.
2: I gra muzyka.

0: 12:30 na zegarze. Czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Odbiór dokumentów od teraz łatwiejszy. W tym serwisie także nadchodzący rozkład jazzu w Zajezdni Kultury i gorące derby z Polonią Piła.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ulicy 21 stycznia pojawił się urzędomat. Ma on pozwolić mieszkańcom na szybki i bezpieczny odbiór dokumentów urzędowych o każdej porze dnia i nocy.
3: Jak informują przedstawiciele starostwa, proces jest niezwykle prosty i w pełni bezpieczny. Podczas załatwiania sprawy w urzędzie lub elektronicznie należy złożyć krótki wniosek o chęć odbioru dokumentu przez urzędomat, podając swój numer telefonu komórkowego. Gdy dokument znajdzie się w skrytce, do petenta trafi SMS z kodem PIN. Na odbiór będzie 48 godzin, a poza wpisaniem numeru telefonu i kodu PIN konieczne będzie złożenie podpisu na ekranie dotykowym. Z urzędomatu będzie można odebrać m.in. dowody rejestrowe,

0: Żar będzie lał się z nieba, a oni pojadą o jakże ważne punkty. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy jutro o 17.30, czyli 2,5 godziny później niż planowano, zmierzą się w Derbach Wielkopolski z Polonią Piła. W pierwszej rundzie ostrowski zespół dostał srogie lanie od Beniaminka i teraz musi sporo się napracować, by wywalczyć bonus i odrobić 25 punktów straty. Nadzieje jednak w tym, że do formy wrócił Jakub Krawczyk, a drużynę na nowo poukładał trener Tomasz Gapiński. 22-letni wychowanek TŻ Ostrowia nie może nachwalić się nowego szkoleniowca, a sam Gapiński powiedział Radiu Centrum, że u Krawczyka problem tkwił w sferze mentalnej.
1: Tylko można chwalić tak naprawdę, bo Tomek jest naprawdę świetny, jest wszędzie, jest cały czas z nami, cały czas przychodzi, cały czas pyta, cały czas podpowiada. Ja wyjeżdżam na tor, zjeżdżam z toru, nie wiem jak on to robi, że jest u każdego na chwilę naprawdę i to dużo daje. Takie wsparcie, więc no to jest naprawdę mega fajne.
2: Nic szczególnego, tak? Kuba zaczął po prostu jechać, tak? Uspokoił głowę, uczęszczał do psychologa, uczęszczał na treningi rowerowe i ten sprzęt jedzie. To jest ten sam sprzęt, tak? Co Kuba miał i widać jest tego efekt, kiedy głowa pracuje dobrze, tak? Wykorzystuje to, co ma pod swoim tyłkiem i jedzie do przodu, tak? Z meczu na mecz się rozkręcać.
0: Ostrowski zespół jest piąty w tabeli, ale w przypadku niedzielnego zwycięstwa z bonusem wskoczy na czwarte miejsce, dające udział w rundzie play-off. Podstawa to jednak wygrana, bo wzmocniona ostatnimi transferami Polonia Piła wcale nie musi być łatwym rywalem.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Kalisz, Park Handlowy Kalinka, ulica Młynarska 131. Ostrów Wielkopolski, Edwarda Serwańskiego 2. Multibox.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
11: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

To formacja Velvet, za 10 minut będzie 13, a my mamy aktualizację prognozy dla naszego regionu. Ja spoglądam za okno na Częstochowskiej, nawet liście się ruszają, a to oznacza, że pojawiła się odrobina wiatru, który może nas delikatnie chłodzić w czasy tych weekendowych upałów, ale proszę się nie zwieść, nie dać zwieść temu wiatrowi, nic z tych rzeczy. Kryjemy się, jeśli jest taka opcja, pamiętamy o nawodnieniu, pamiętamy o tym, że nasłonecznienie największe właśnie teraz, gdzieś między 11 a 16 i w tym czasie warto unikać słońca. Jeżeli jesteście w grupie ryzyka, tych osób jest sporo, to zarówno osoby schorowane, starsze, to osoby powyżej 65 roku życia, niemowlęta i dzieci, które też mają jeszcze problem z przyswajaniem tej temperatury. Dzisiaj 34 stopnie, może być 35, jutro o 3 w górę, 37 lokalnie w południowej Wielkopolsce, nawet 38 stopni, więc przy takiej temperaturze już nie ma żartów.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.
3: Radio Centrum i gra muzyka.

To chłopaki z The Color z numerem Karma prosto ze słonecznej Italii. Swego czasu tym kawałkiem opanowali listy przebojów. Za 3 minuty będzie 13. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekendowy czas. Radiowe stery przejmuje Mariusz Bazela, a ja idę sprawdzić, jak tam za oknem i czy da się to jakoś wytrzymać. Tomek Michalak, cześć, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Cóż powiedzieć, krótko, zwięźle i na temat. Bezchmurnie na termometrach ukrop 35 stopni. Musimy to jakoś dzisiaj przetrwać. Pamiętajcie o tym, żeby zbytnio nie egzekwować się dzisiaj na słońcu. No i pamiętać o tym, że jednak woda, dzisiaj nawodnienie organizmu, to podstawa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Miliony Europejczyków doświadczą dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kicalert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
4: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
3: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie ma to tamto. Dzisiaj koniecznie szukamy cienia i chłodzimy się na każdy możliwy sposób. Witajcie w piekle. Mariusz Bazela, zapraszam.
5: Welcome!

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Reklama.

Wczoraj wieczorem graliśmy pierwszą, w pełni właściwie już można powiedzieć wakacyjną listę przebojów Top 30. To był naprawdę gorący temat, jeśli chodzi o pierwszą trzydziestkę. Najwyższą nowością notowaną wczoraj na miejscu 16 była Daria Marks i jej Dotknij.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Szyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Hozier, too sweet, chociaż chcielibyśmy powiedzieć too hot. Na zegarze już 13:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie powiemy o drugiej odsłonie Dni Nowych Skalmierzyc, targach dla rodziców i tym, czy warto wybrać się do lasu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaczynamy jednak od zderzenia na drodze krajowej nr 25, do którego doszło wczoraj przed południem w Piątku Małym na trasie Kalisz-Stawiszyn, gdzie doszło do zderzenia 4 pojazdów.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 78-letni mężczyzna kierujący Skodą nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył pojazdu tej samej marki, który znajdował się przed nim. Skoda, w którą uderzył 78-latek, przemieściła się i uderzyła w tył BMW. Dodatkowo Skoda, którą kierował 78-letni mężczyzna, przemieściła się na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który jechał z przeciwnego kierunku. W związku z tym zdarzeniem 78-latek został przetransportowany do szpitala.
2: Działa Radiocentrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Na miejsce skierowano 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policję. Teraz trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Od ich wyników oraz obrażeń mężczyzny będzie zależało, czy zostanie ono zakwalifikowane jako wypadek czy kolizja.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już dziś kolejny dzień obchodów 29. odsłony Święta Nowych Skalmierzyc. Jakie atrakcje przygotował tym razem samorząd?

0: Będą się warsztaty i targi dla przyszłych rodziców. Zaplanowano je na 4 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.
1: Spotkajmy się ze specjalistami w dziedzinie okołoporodowej w naszych okolicach.
2: Przygotujmy się wspólnie na rodzicielstwo.
0: Zapraszały słuchacze Radia Centrum Maria Michlewicz i Zofia Jarocińska, organizatorki wydarzenia. Udział w wykładach i warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.
0: W poszukiwaniu cienia i ulgi od upału wiele osób może się w weekend wybrać do okolicznych lasów. Straż pożarna przypomina i apeluje o ostrożność. Wysokie temperatury, susza, wiatr i niska wilgotność powietrza znacząco zwiększają zagrożenie pożarowe w lasach. Strażacy przypominają, by w lasach i ich pobliżu między innymi nie rozpalać ognisk w miejscach niedozwolonych, nie wyrzucać niedopałków lub śmieci, a w szczególności szkła. W przypadku dostrzeżenia dymu, ognia czy innych niepokojących zachowań trzeba niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy 112.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Ostrzegała Kasia Górcewicz, z którą spotkamy się po raz kolejny o 14:30.

0: Reklama. Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Grupowa faza piłkarskich mistrzostw świata powoli dobiega końca. Już tylko 6 meczów i zacznie się rywalizacja pucharowa. Dzisiaj wieczorem, a także jutrzejszej nocy czekają nas mecze w grupach L. Panama, Anglia, Chorwacja, Gana. W grupie K. Kongo, Uzbekistan, Kolumbia, Portugalia, no i w grupie J Jordania, Argentyna, Algieria, Austria, no i po tych meczach otrzymamy ostateczną drabinkę 1/16, no i to wszystko będzie się działo już od niebawem, od 28 czerwca o godzinie 21:00, pierwsze pucharowe starcie RPA będzie grać z Kanadą. Już tylko kwadrans do godziny 14:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Upał nie odpuszcza. Cała Polska dzisiaj na czerwono i pomarańczowo, teraz na termometrach 34-35 stopni, ale odczuwalna temperatura jest o 2-3 stopnie wyższa, więc możemy to naprawdę mocniej odczuwać. Pamiętajcie o nawodnieniu organizmu, o nakryciu głowy, jeśli wychodzicie na ulicę, chociaż o tej porze spacerów nie polecamy. Na barometrach 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
4: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Wasywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
3: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta. Między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
5: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
3: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Hala klimatyzowana, więc da się wytrzymać, ale czy emocje da się wytrzymać, to już zupełnie inna sprawa. Wszystko zależy od naszych siatkarzy. Potrafią być w niektórych meczach tacy mało przekonujący, a w niektórych zagrać zjawiskowo i właśnie na tę ostatnią opcję dzisiaj liczą kibice. Nie tylko siatkówki. 3 minuty po godzinie 14:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Rolniku, żniwa coraz bliżej. Zabezpiecz sprzedaż swoich plonów. Firma Agropartner Dariusz Mikołajczyk prowadzi skup zbóż paszowych, konsumpcyjnych oraz rzepaku. Zapraszamy wszystkich producentów do współpracy. Telefon 662 116 807. Agropartner. Sprawdzony kontakt na czas żniw. agro-partner.com.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
0: Reklama.

Dzisiejsza noc z soboty na niedzielę, no jeśli chodzi o sen, ten może być dzisiaj ciężko ze względu na dość wysoką temperaturę, około 22-23 stopni. To będzie najchłodniejszy moment nadchodzącej nocy. Jutro zdecydowanie temperatura od wczesnych godzin rannych pójdzie w górę i według prognoz jutro w niektórych miejscach Wielkopolski można oczekiwać nawet 41 stopni. Aż strach pomyśleć. 24 minuty po godzinie 14, a więc za około 6 minut kolejne spotkanie informacyjne z Kasią Gurcewicz.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Nie ma zadłużenia, jest absolutorium. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o zmianach w Kaliskim Szpitalu i postępach w budowie Compact Lab Pleszew.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Burmistrz Opatówka z absolutorium i wotum zaufania. Podczas sesji absolutoryjnej radni zdecydowaną większością, przy tylko jednym głosie wstrzymującym, poparli wykonanie budżetu za 2025 rok. O jego szczegółach powiedział Radio Centrum Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka.
3: Gmina Opatówek w 2025 roku realizowała wiele zadań inwestycyjnych. Bardzo się cieszymy, że ten budżet udało się spiąć tak, że oscylował w granicach około 100 milionów złotych. Mamy nadwyżkę. Co najważniejsze, też gmina nie posiada żadnego zadłużenia już drugi rok, z czego się cieszymy, bo dzięki temu, że mamy pewne środki, będziemy mogli w przyszłości inwestować w duże, ambitne projekty.
1: Podczas sesji burmistrz przedstawił również raport o stanie gminy Opatówek za 2025 rok. W minionym roku m.in. zrewitalizowano rynek i zabytkowy park w Opatówku wraz z ulicami Kościelną i Poprzeczną. Ta inwestycja kosztowała 13 milionów złotych.
2: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Zakończył się remont wejścia głównego szpitala w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej. Od piątku do budynku można wchodzić już głównym wejściem, a nie tak jak do tej pory przez SOR. A co się do tej pory zmieniło? Przede wszystkim powstały nowe antypoślizgowe schody, uruchomiona została także nowoczesna winda dla osób

0: Ładzin, malowanie oraz tapetowanie ścian, wyposażenie łazienek, a także montaż grzejników i innych elementów niezbędnych do funkcjonowania budynku. Na ten etap miasto zaciągnęło 5 milionów złotych pożyczki z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Równolegle spółka Sport Pleszew, która w przyszłości będzie odpowiadać za funkcjonowanie obiektu, prowadzi działania związane z wyposażeniem zaplecza gastronomicznego, w tym profesjonalnej kuchni. Budowa Compact Lab Pleszew rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku. Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 21 milionów złotych. Zgodnie z harmonogramem prace wykończeniowe mają zakończyć się w listopadzie, po czym rozpocznie się etap wyposażania budynku w meble, sprzęt oraz niezbędną infrastrukturę użytkową. Docelowo Compact Lab Pleszew będzie nowoczesnym centrum rozwoju łączącym funkcje edukacyjne, biznesowe i społeczne. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Na koniec ważna informacja dla wszystkich, którzy jutro wybierają się na koncert Passion for Ptaszyn. Z uwagi na pogodę zostanie on przesunięty z godziny 18 na 19.30. Miejsce, czyli Park Przyjaźni, pozostaje bez zmian. Przypomnijmy, że to pierwszy z tegorocznych wakacyjnych plenerowych koncertów w Kaliszu, a ponieważ ten rok poświęcony jest Janowi Ptaszynowi Wróblewskiemu, to wydarzenie będzie muzycznym hołdem złożonym urodzonemu w Grodzie nad Prosną wybitnemu muzykowi. Wystąpi Tomasz Pruchnicki, saksofonista, z Towarzyszeniem Kaliskiego Big Band Kalisz New Collective. Organizatorem jest Stowarzyszenie Kultura Pro Omnibus, a partnerem medialnym Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

0: być kochana.
1: Proszę pani, muszę powiedzieć, że o deszczu nie ma mowy w prognozach pogody. Króluje upał i o wysokie temperatury, no cóż, nie można ich bagatelizować. Jak ochronić się przed upałem? Oto kilka praktycznych porad, między innymi nawadnianie organizmu, a więc trzeba pić więcej niż zazwyczaj. Najlepiej niegazowaną wodę. Mogą być również inne płyny. Dużo sezonowych owoców należy spożywać, utrzymywać ciało w chłodzie, a więc luźna, przewiewna odzież, która zakrywa największe partie skóry. Jeśli wychodzimy na zewnątrz, no to ochrona głowy kapeluszem bądź jakąś czapeczką również może się przydać. Najlepiej unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia, do 17, może nawet do 18, choć i później te temperatury będą odczuwalne, ale jednak między 10 a 17 lepiej unikać kontaktu właśnie z tym gorącym powietrzem. Unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych momentach dnia, no również tutaj pomaga ochronić się przed upałem. Utrzymywanie chłodu w pomieszczeniach, a więc używanie zasłon, żaluzji i markiz, aby zasłonić okna po nasłonecznionej stronie. No i przede wszystkim również trzeba powiedzieć o tym, żeby unikać alkoholu, jako że on nasila szkodliwy wpływ upału na organizm. Chronimy się jak umiemy, musimy jakoś te upały przetrzymać. Dzisiaj gorąco, jutro to już nawet są temperatury w prognozach przekraczające 40 stopni, ale damy radę. Z rzeczy przyjemnych na przykład loda, dobry lód waniliowy z jakąś polewą również czyni cuda, no i pomaga jakoś przetrwać ten gorący czas.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Stabilnie na barometrach, 1020 hektopaskali, zgodnie z zapowiedziami synoptyków, także stabilnie na termometrach, 35 stopni. Nie jest to jeszcze dzisiejsze maksimum, za około godzinę, dwie będziemy notować stopień więcej, ale odczuwalna temperatura jest oczywiście nieco wyższa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
4: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
3: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To dość ciekawe przedsięwzięcie. 3 minuty po godzinie 15. Gramy wam więc wakacyjnie, słonecznie, urlopowo, a także gorąco, przypominając, że to właśnie jest weekend. Michael Gray na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: 4 lipca o 21.30 scenę rozkręci Grzegorz Hyży. Festyn Nocy Świętojańskiej. Nowa Wieś, gmina Gizałki. Zapraszają Urząd Gminy Gizałki i Gminne Centrum Kultury w Gizałkach.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,90.

0: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę.
2: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
1: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.

0: dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Za 7 minut po raz kolejny Kasia Górcewicz i Wiadomości Lokalne, a my teraz jeszcze raz spoglądamy na wczorajsze notowanie listy przebojów Top 30. Na miejscu 18 jedna z czterech nowości i aktualnie numer 1 w Wielkiej Brytanii, Sam Fender, Olivia Dean, Rain in Me.

0: wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Kolejne pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. W tym serwisie także o remoncie ważnej ulicy w Ostrowie i upałach, które można spędzić pod drzewami.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Ruszyła trzecia edycja naboru do konkursu Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Każde z KGW może starać się o 6 tysięcy złotych na zakup sprzętu i wyposażenia. Wsparcie przeznaczone jest dla organizacji skupiających kobiety z terenów wiejskich na ich rozwój, a także wzmocnienie ich działalności. Głównie chodzi o zakup sprzętu i akcesoriów wielokrotnego użytku służących do przygotowywania posiłków, ale też na zakup strojów ludowych. Do rozdysponowania łącznie są 3 miliony złotych.
2: Bardzo serdecznie zachęcam koła gospodyń wiejskich do udziału w tym konkursie. Przypomnę, że w poprzedniej edycji wpłynęło ponad 700 wniosków. Liczymy na aktywność i cieszę się, że ten konkurs dedykowany dla kół tak bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem. Zachęcam Państwa do składania wniosków.
1: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. W minionej edycji wsparcia udzielono 500 kół. Konkurs wpisuje się w założenia programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, wspierającego oddolne inicjatywy mieszkańców wsi.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: W Ostrowie trwa remont ulicy Leduchowskiego. Do tej pory wymieniono sieć podziemnych rur, teraz robotnicy układają chodniki.
3: Na ulicy Leduchowskiego te roboty związane z przebudową chodników cały czas są w toku. Wymieniono już niezbędne elementy sieci podziemnych. Planujemy, że na przełowie lipca i sierpnia rozpoczniemy roboty związane z układaniem masy bitumicznej. No i tak, żeby do końca wakacji zakończyć pracę przez malowanie i dopuszczenie drogi do ruchu.
1: Powiedział Marcin Wieruchowski, szef ostrowskich drogowców. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych.
0: Warto się wybrać.
1: W upał właśnie pod drzewa. To hasło najbliższego spaceru w ramach lewkowskich spotkań z przyrodą. W czasie wędrówki po parku okalającym pałac będzie można przyjrzeć się rosnącym tam okazom oraz zamieszkującym zieleniec ptakom, owadom i zwierzętom.
4: I przekonać się, jaką ogromną rolę dla naszego dobrego samopoczucia odgrywają drzewa w okresie takich upałów. Jedno średniej wielkości drzewa wykonuje taką pracę jak

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.

Rekiny od Imagine Dragons w Radio Centrum. Jak to było w tej piosence Wałów Jagiellońskich? Pan w czerwonym czepku, proszę nie drażnić rekina. Powtarzam, proszę nie drażnić rekina. Nie mówiłem. Już tylko 11 minut pozostało do godziny 16.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: I knew it, I knew you. To jest nowe nagranie Taylor Swift.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na dziś.
0: Upalne sobotnie popołudnie, na termometrach już teraz 36 stopni, szukamy wszyscy cienia. Na barometrach stabilnie teraz ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 16. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6, S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
4: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
3: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Do tegorocznego mundialu polscy kibice mają taki dość, można powiedzieć, delikatny stosunek. Nie gra reprezentacja Polski. W 2002 roku nasi piłkarze pojechali na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii. Po dłuższej przerwie, po 16 latach absencji na najważniejszej piłkarskiej imprezie. Piłkarsko-sportowo nam się wówczas nie powiodło, ale z wielu względów ten mundial przeszedł do historii. Kilkanaście miesięcy później w taki oto sposób opisał go Maciej Maleńczuk. Trzy minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 16. Szukamy dzisiaj cienia, miejsca, gdzie moglibyśmy przetrwać upał. Upał można przetrwać m.in. w kinie Centrum dzisiaj o 18. Kino Kafka, film Michael, czyli biografia jednego z najwybitniejszych muzyków i wokalistów popu. Można obejrzeć ten film w nieco innych warunkach, dlatego Kino Kafka, bo przed seansem można sobie kupić kawę, herbatę i słodkości. Nie wiem, czy w pojęciu słodkości mieszczą się również lody, być może. To wszystko przygotowane przez restaurację Łącznik Kulinarny. Michael Jackson, z pewnością każdy z Was słyszał jakąś jego piosenkę. Jedną lubi bardziej, drugą mniej, ale sądzę, że ten film to jest jednak znakomite poszerzenie wiadomości na temat całej kariery Michaela Jacksona. Przypomnę, Kino Kawka dzisiaj o 18. Bez kawy, bez słodkości, bez herbaty u nas Michael Jackson właśnie. I Beat It. Kino Kawka w kinie Centrum, Łazienna 6, tuż przy Parku Miejskim. Polecamy.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
2: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
3: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.

0: Son of the Blue Sky to Robert Gowiński i grupa Wilki. Kasia Gurcewicz w studiu, jest 16:30.
1: W centrum wydarzeń wiadomości lokalne.
2: Zderzenie czterech pojazdów, jedna osoba w szpitalu. W tym serwisie powiemy także o tym, co zrobić, by przetrwać upały i na co uważać w ciągu najbliższych dni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zdarzenie na drodze krajowej nr 25. Wczoraj przed południem w Piątku Małym na trasie Kalisz-Stawiszyn doszło do zderzenia czterech pojazdów.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 78-letni mężczyzna kierujący Skodą nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył pojazdu tej samej marki, który znajdował się przed nim. Skoda, w którą uderzył 78-latek, przemieściła się i uderzyła w tył BMW. Dodatkowo Skoda, którą kierował 78-letni mężczyzna, przemieściła się na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w tył naczepy pojazdu ciężarowego, który jechał z przeciwnego kierunku. W związku z tym zdarzeniem 78-latek został przetransportowany do szpitala.
2: Powiedziała Radio Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Na miejsce skierowano cztery zestępy Państwowej Straży Pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policję. Teraz trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Od ich wyników oraz obrażeń mężczyzny będzie zależało, czy zostanie ono zakwalifikowane jako wypadek czy kolizja.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Najbliższe dni to tropikalne temperatury sięgające nawet 40 stopni Celsjusza. W takie upały ważne jest picie odpowiedniej ilości wody, którą w Kaliszu można w kilku miejscach otrzymać bezpłatnie.
4: Woda pitna jest też dostępna w budynkach Urzędu Miasta Kalisza. A jeżeli przychodzicie ze swoim pupilem, no to też przy obiektach urzędu są wystawione miski, gdzie na bieżąco jest ta świeża woda dostarczana. W różnych punktach miasta dostępne są zdroje z wodą pitną. Warto z nich korzystać. Podobnie jest z kurtynami wodnymi. Te kurtyny są dostępne aktualnie w trzech miejscach. Na głównym rynku w ramach przebudowy przygotowane zostały już takie na stałe budowane elementy, które zapewniają chłodę i też rozpylają wodę, także można też przechodząc tutaj w pobliżu ratusza schłodzić się.
2: Powiedziała Radio Centrum Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Kalisza. W trzech punktach, na Złotym Rogu, na skrzyżowaniu ulic Górnośląskiej i Polnej, a także na Polach Marsowych, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ustawiło kurtyny wodne. Ochłody można szukać także w okolicach fontanny, ale nie wolno się w niej kąpać. Lokalizację zdrojów ulicznych w Kaliszu znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: W poszukiwaniu cienia i ulgi od upału wiele osób może się w weekend wybrać do okolicznych lasów. Straż pożarna przypomina i apeluje o ostrożność.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach obecnie 36 stopni, odczuwalna ciut wyższa, na barometrach 1019 hektopaskali. Najbliższe godziny przyniosą delikatny spadek, właściwie wahania na termometrach. Bardzo powoli będzie się obniżać temperatura nad ranem, około 3, 4, 5. Możemy liczyć na 23-22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawowski.
4: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
5: Kiedy dzwonić na 112?
4: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności, włącznie zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
3: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Coraz mniej niewiadomych, jeśli chodzi o piłkarskie mistrzostwa świata. Poznamy jutro nad ranem wszystkie pary, które od jutra już zaczną rywalizację w systemie pucharowym. 3 minuty po godzinie 17. Mariusz Bazala, witam Was serdecznie i zapraszam na hity ponad czasem od teraz aż do północy. A ponieważ z nieba leje się żar, więc na początek dzisiejszych hitów Jean-Michel Jarre.

Jest lato, są wakacje, a więc możemy sobie pozwolić na nieco więcej niż zwykle, prawda? Także muzycznie, jeśli chodzi o wspomnienia, o to

0: Reklama. Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa, masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę, Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
1: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Reklama.

chłopcy z kolorowych plakatów sprzed lat. Kamikadze, wróć, papa, dance. Już 17.30 na zegarach. Teraz taka ciekawostka z serwisów streamingowych. Jeden z nich opublikował takie dość ciekawe zestawienie, z którego wynika, że jedyną piosenką z repertuaru grupy The Beatles, która przekroczyła, uwaga, barierę miliarda odtworzeń, jest utwór nieoczywisty, Here Comes the Sun. Zespół wydał ją w 1969 roku na swojej przedostatniej płycie zatytułowanej Abbey Road. Autorem zarówno melancholijnej kompozycji, jak i optymistycznego tekstu jest George Harrison, który na pomysł wpadł podczas spaceru po ogrodzie swojego przyjaciela Erica Claptona. Choć utwór zachwycił słuchaczy, nie został singlem, no i nie pojawił się w zestawieniu gorącej setki amerykańskiego zestawienia tygodnika Billboard. Mimo to Harrison był przekonany, że kiedyś odniesie sukces. Ta piosenka jest może trochę bardziej komercyjna, ale nie jest na pewno lepsza niż te z poprzedniej płyty, powiedział niegdyś w wywiadzie dla BBC Radio 1 i dodał, że w szufladzie wciąż ma wiele tekstów, które nie ujrzały światła dziennego. Było mnóstwo utworów, które napisałem, ale nie zdążyłem ich nagrać. Obecnie Here Comes the Sun ma w rzeczonym zestawieniu portalu streamingowego przeszło 1,84 miliona odtworzeń, ale warto zaznaczyć, że ta liczba nieustannie rośnie. Inne utwory, bardziej singlowe, bardziej popularne, które brylowały niegdyś na listach przebojów zespołu The Beatles, mają się znacznie gorzej i odstają od Here Comes the Sun. Na przykład Come Together dotychczas zdobyło w serwisie ponad 960 milionów odsłuchań, a słynne Let It Be niewiele mniej, bo 957. No to posłuchajmy tego wielkiego przeboju, nie przeboju grupy The Beatles, Here Comes the Sun.

0: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.

Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.

0: The Lion Sleeps Tonight to była grupa Tight Fit.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Spoglądamy na termometry, 35, na niektórych nawet jeszcze 36 stopni. Jest już 18, wydawałoby się, że upał będzie ustępował, no ale będzie ustępował bardzo, bardzo powoli. Na barometrach 1019 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów. Pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
4: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
3: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 2 po 18.

0: The Beach Boys oraz The Fat Boys i Wipeout, wcześniej Anna Jurkszowicz. Taki początek tej godziny z hitami ponad czasem, które dzisiaj, jak zwykle w sobotę, gramy do północy.
1: Reklama.
2: Idealne miejsce na idealną imprezę.
3: Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
2: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Reklama.

Dancing in Madness. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj na jakichkolwiek imprezach, czy to weselach, czy to w imieninach, urodzinach, 27 dzień czerwca, sobota. No to zajrzyjmy do kalendarza. Lista solenizantów: Władysław, Maria, Jan, Joanna, Teresa, Maryla, Cyryl, Bożydar, jest i Włodzisław, i Samson nawet. Wszystkiego najlepszego wszystkim bez wyjątku, także tym, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Ze świąt nietypowych: Światowy Dzień Osób Głuchoniewidomych, Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Światowy Dzień Smerfa i Dzień Szwagra. To teraz Franek Kimono, no i właściwie ze szwagrem ciosów karate to raczej bym nie trenował.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Chcesz uciec na chwilę od świata? Zanurzyć się w świecie relaksu, pięknych zapachów i głębokiego odprężenia? Head Spa. Masaże relaksacyjne i naturalna dawka endorfin czekają na Ciebie. Gabinet Endorfinowa Odnowa. Zapraszamy do Parku Szałę. Kaliska 30. Telefon 789 100 779. Znajdziesz nas na Instagramie. Zapisy na Booksy.
0: Reklama.

0: The Boys of Summer to Don Henley. Trwa piłkarski mundial. Zapamiętamy z niego m.in. Hydration Break, czyli po prostu ten moment, kiedy sędzia w pierwszej i drugiej połowie meczu zaprasza piłkarzy za linię boczną, by mogli uzupełnić płyny, ale nie chodzi tutaj o to, żeby nawadniali się piłkarze, wszakże stadiony w Stanach Zjednoczonych i podczas mundialu są klimatyzowane. Chodzi po prostu o to, żeby amerykańskie stacje radiowe, telewizyjne mogły sobie wypuszczać w tym czasie reklamy. No to teraz macie Hydration Break, taki radiowy, 100 sekund i koniecznie wróćcie do odbiorników, jako że już za 100 sekund Sal Solo.
1: Reklama.
2: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj
2: dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, niedaleko od Kalisza.
1: Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: I don't wanna get hurt, śpiewała Donna Summer.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Nocą temperatura spadnie, uwaga, do około 22-23 stopni. To będzie najchłodniejszy moment. Za kilka godzin nad ranem znów temperatura mocno w górę. Jutro maksymalnie na termometrach w naszej części Wielkopolski nawet 39 stopni, ale będą takie miejsca, że nawet pojawi się 41. W niektórych miejscach Wielkopolski jutro, zdaniem synoptyków i przygotowanej prognozy pogody, szczególnie po południu i wieczorem na zachodzie i północy regionu, mogą się przydarzyć przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła 19.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrole rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżące na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
4: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
3: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: I już 3 minuty po godzinie 19. Tu Radio Centrum prosto z piekła z Kalisza. Na termometrach 35 stopni. Jutro będzie ciut więcej, ale się tym zupełnie nie przejmujemy.
5: Signore e signori, state ascoltando Radio Centro Calix.
0: Koniecznie jednak dbajcie o siebie. A my zadbamy o to, żeby po prostu było wam przyjemnie w trakcie tych upałów. Hity ponad czasem dzisiaj do północy. A na początek tej godziny legendarny Top One.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama.

Come with me, Baila Mosto, Jambu, 19.31, dokładnie za 24 godziny, no może niespełna, w amfiteatrze Parku Przyjaźni w Kaliszu odbędzie się koncert Passion for Ptaszyn. Tomasz Pruchnicki na saksofonie tenorowym oraz Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. Będą również wokaliści. Natomiast ten koncert miał początkowo rozpocząć się o 18, ale ze względu na wysokie temperatury panujące w całej Polsce, także w naszym regionie, ten koncert jest przesunięty. Jego początek jutro o 19.30. Amfiteatr w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Tomasz Pruchnicki, Kalisz Big Band New Collective pod dyrekcją Krzysztofa Kwiatkowskiego. No i po prostu niesamowity Ptaszyn. Raz jeszcze jego dźwięki powrócą w tej ładnej scenerii na świeżym powietrzu właśnie o 19.30. Przypominam. Ten koncert jest wolny, także wszystkich chętnych serdecznie, serdecznie zapraszamy.

Nadchodząca noc da nam niewiele wytchnienia. Szczegóły w prognozie pogody już za kilka minut. Po serwisie wracamy do hitów ponad czasem. Na zegarze już tylko 8 minut pozostało do godziny 20:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Teardrops, Cup, Cup, Cup, śpiewał Shakin' Stevens.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Nocą temperatura spadnie do minimum 23-22 stopni i nad ranem będzie rosnąć z każdą godziną, by osiągnąć jutro w naszym regionie około 38-39 stopni, chociaż w Wielkopolsce będą i miejsca, gdzie na termometrach być może pojawi się 40. Jeśli chodzi o zjawiska atmosferyczne, które mogą towarzyszyć upałowi, w niektórych miejscach po południu i wieczorem na zachodzie i północy Wielkopolski mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
0: Właśnie minęła 20.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ogromny pożar w Małopolsce. Pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
4: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
3: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 3 minuty po godzinie 20 wracamy do hitów ponad czasem. Na początek tej godziny Bonnie M.

0: Reklama.
1: Łap promienie słońca przez panoramiczny dach nowego MG ZS Hybrid Plus. Poczuj przestrzeń, komfort i moc nowoczesnej hybrydy. A teraz w wyjątkowo niskiej cenie. MG ZS Hybrid Plus. Otwórz się na więcej. MG Grupa Lis. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie silent disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.

Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie.